Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą Bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TECH9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto Bonus. Tankuj z nami!
1: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Kanada z pierwszym w historii zwycięstwem na mundialu. Współgospodarze pokonali w Vancouver drużynę Kataru. Zamordowany w Białej Podlaskiej rosyjski opozycjonista mógł być objęty ochroną służb, ale sam jej odmówił. On tak przekonało w RMF FM generał Radosław Kujawa. Razem dla transplantologii. Już jutro 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie. Kanada odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na piłkarskich mistrzostwach świata. W meczu grupy B współgospodarze turnieju pokonali w Vancouver Qatar 6-0. Bohaterem spotkania był Jonathan David, który zdobył aż 3 bramki. Qatar kończył mecz w 9-osobowym składzie po 2 czerwonych kartkach. W drugim spotkaniu tej grupy Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników. Tak stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli. Jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
3: Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 91 między Toruniem a Włocławskiem. W miejscowości Siódkowo samochód ciężarowy przewożący żywy drób wjechał do rowu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest tam jeden pas ruchu, przez co służby wprowadziły

0: siły ruch wahadłowy.
1: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
0: Mieliśmy przekonanie, że rosyjski dysydent jest zagrożony i dowody na to, że zagrożenie jest realne. Robert Kuzowkow nie skorzystał jednak z możliwości objęcia ochroną. Tak wyjaśnił w odpowiedzi na pytania posłów zastępca koordynatora służb specjalnych. Generał Radosław Kujawa podkreślał, że służby ostrzegały Rosjanina już kilka miesięcy temu i nie było to jednorazowe działanie.
2: Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa były w dialogu z ofiarą i informowały go o tym zagrożeniu, akcentując to, że nie są to tylko opinie pochodzące z pobieżnej oceny jego aktywności i rezonansu, jaki ta aktywność wywołuje.
0: Rosyjski opozycjonista mógł być objęty ochroną służb tylko na swój wniosek, ale nie skorzystał z tej możliwości. Nie udało nam się go do tego przekonać, mówił generał. A w Piastowie, gdzie policja schwytała rano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, był nasz reporter Michał Radkowski.
3: Rano po 7:00 mieszkańcy ulicy Dworcowej najpierw zobaczyli kilkanaście ciemnych aut. Wyskoczyli z nich zamaskowani ludzie z policyjnymi opaskami. Chwilę później mieszkańcy usłyszeli potężny huk.
4: Było słychać strzały z broni, kule prawdopodobnie gumowe. Wynosili ludzi skutych.
3: Mówił mi pan Wojtek. On mieszka tuż obok hostelu robotniczego. To z niego rano wyprowadzono w kajdankach kilku mężczyzn. Pan Wojtek zna ich z widzenia.
4: Tak, z widzenia znałem.
3: To są młodzi mężczyźni?
4: W średnim wieku.
3: Obcokrajowcy?
4: Tak, obcokrajowcy. Gruzja i okolice. Głównie kierowcy Uberów.
3: Teraz w hostelu nie ma nikogo. Przez cały dzień teren przylegający do niego był wygrodzony taśmą. Za nią pracowali policjanci.
0: Razem dla transplantologii. Pod tym hasłem jutro w Gdańsku odbędzie się 30. już edycja sztafetowego Biegu po nowe życie. To wydarzenie od 15 lat promuje przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczestnikami, jak będzie wyglądał ten sobotni bieg.
5: Na starcie na targu węglowym w Gdańsku staną lekarze, obok nich ambasadorzy akcji, wśród nich w sztafecie numer 1 Przemysław Saleta, a także pacjenci, m.in. Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby, a teraz chętnie wraca do Trójmiasta.
6: Każdy bieg jest inny, ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w centrum głównego miasta, w mieście pełnym turystów, pełnym gości ze świata. To jest unikalna cecha biegu w Gdańsku.
5: W innych częściach roku bieg po nowe życie odbywa się w Wiśle na Śląsku, a także w Warszawie i w ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że transplantologia łączy wszystkich, północ, południe i centrum kraju.
0: A szczegóły na temat 30. już edycji Biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl.
1: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: Były premier Mateusz Morawiecki był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów tej rozmowy pojawiła się sprawa polskich samochodów elektrycznych.
7: Co z tą Izarą? Wyrzucił pan ponad pół miliarda złotych w błoto?
8: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
7: No, ale nie zrobiliście.
8: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami sześć sezonów, wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato, żeby zinwentaryzować. Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
7: No jak zawalili, mówią, że będą robić przecież.
8: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą marżę, naszą własną marżę.
7: Są stracone już?
8: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
7: To jest sens teraz to robić jeszcze?
8: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuję na to, że obecny rząd, stosując tę taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego know-how.
7: Dawid Kacprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiSu.
8: Ja myślę, że
7: w Koalicji Obywatelskiej prowadziliście tutaj takiego...
8: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
7: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
8: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska. Ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z z Mołotowem i tam z pozostałymi.
7: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
8: Ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
7: Panie premierze,
8: to jest największy skandal.
7: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami?
8: To znaczy, problemem jest tutaj system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
7: Co się teraz
8: Po ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
7: No nikt będzie robił kontrolę.
8: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
7: Dobrze, jakie głowy powinny polecieć?
8: Że ta kontrola została przeprowadzona.
7: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
8: No Donalda Tuska przede wszystkim.
7: No, ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki.
8: A bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
7: to będzie
8: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy wszystkich obywateli.
7: Które były równiejsze z całą pewnością, pan pamięta.
8: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji
7: służby
8: zdrowia.
7: Ale będzie wniosek o wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
8: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
7: na premiera.
8: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
7: No jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
8: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety skulili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, będę mówił.
7: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
8: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
7: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na
8: stronę inną. Przede wszystkim, panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto to
7: i z całą
8: obsługuje.
7: Pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej.
8: Widział pan, jak
7: sprawie.
8: Wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek?
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A my wracamy do grania najlepszej muzyki i powracamy do sportowych...

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dinozaury we Wrocławiu?
2: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
1: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny. Dołączcie.

Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. And it goes.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, jestem.
3: Przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Tak przekonywał Zełenski podczas szczytu w Brukseli. Zapowiedział, że chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą. Resort Sprawiedliwości chce wyeliminować z ruchu pijanych kierowców i tych jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Do Łomży powróciły pociągi pasażerskie, o czym wciąż zapominają kierowcy na przejazdach kolejowych. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed nadejściem zimy. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem Kijowa jest osiągnięcie tego poprzez działania dyplomatyczne i zwiększenie presji na Moskwę. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli walki będą się przeciągać, Ukraina będzie potrzebowała kolejnego pakietu wsparcia. Chodzi m.in. o paliwo, sprzęt energetyczny oraz dodatkowe pociski rakietowe. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli Zełenski podkreślał, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Ocenił również, że jego kraj zapłacił najwyższą cenę za prawo do bycia częścią europejskiej wspólnoty. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że w resorcie trwają prace nad nowymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu kierowców jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów i po alkoholu. Dlaczego zdecydowano się na zaostrzenie prawa? O tym Tomasz Skora.
4: Z doniesień policji wynika, że działania oparte na wytycznych kierowanych do prokuratorów są niewystarczające. Przykładem jest pościg i zatrzymanie pijanego 29-latka, który miał też 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i chociaż grozi mu 7,5 roku więzienia, został zwolniony bez żadnych środków zapobiegawczych.
5: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie.
4: Mówi Waldemar Żurek, ponieważ nawykowo łagodnego traktowania recydywistów nawet z kilkoma zakazami i po alkoholu wciąż jest dużo, minister tłumaczy.
5: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
4: Resort Sprawiedliwości pracuje już nad zaostrzeniem przepisów.
3: Teraz w faktach przenosimy się do Łomży, bo tam kilka dni temu po 33 latach przerwy powróciły pociągi pasażerskie. No i wielu kierowców niestety wciąż tam jeździ na pamięć. Ostatnio na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. Film z tego zdarzenia możecie obejrzeć na naszej stronie rmf24.pl. Ale to nie jedyny taki odosobniony przypadek. Zwraca na to uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
6: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
3: Dołączamy się do apelu podinspektora i przypominamy, że jazda na pamięć nigdy nie jest dobrym pomysłem.
1: Czas na rozmowę w fakt.

0: faktach RMF FM.
1: Będę bronił lekarzy, bo lekarz musi zarabiać godnie. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były premier z PiS Mateusz Morawiecki.
2: Zaproponowałem 5 punktów, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia na tym etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
3: Jeden z punktów już wzięli.
2: Jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze 4 pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w 4 szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
3: Pracują, znaczy, no to powinno być jasne,
2: właśnie.
3: Ostatecznie.
2: Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane przez konkursy, przepraszam, ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
3: ale
2: dalej.
3: Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo to jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
2: Wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia
3: dokładnie
2: z państwem,
3: ten sam zarzut
2: państwem
3: był wobec
2: układów. Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem do żywej kości,
3: o tyle
2: premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
3: Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
2: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
3: Ale przyjeżdża.
2: Przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przejedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy.
3: Oczywiście,
2: no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy, zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
3: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia, no na razie zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
2: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez
3: czyli
2: pana prezydenta, czyli odebranie orderu.
3: Ale nic nie zyskaliśmy. Zaszantażowaliśmy i można powiedzieć przegraliśmy.
2: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
3: Ale Ukraina nie zmieniła decyzji.
2: Na chwileczkę, takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
3: To może nie trzeba zabierać tego momencie, tylko naciskać.
2: W tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była okrutna rzeź galicyjsko-wołyńska.
3: No teraz pytanie, czy jest sens odbierać. Jak już wiedzą, no to po co?
2: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców, nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
3: Ukraińcy powiedzą, to prawda, ale potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi o te
2: historia
3: jednostki.
2: Zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
3: To jak powinni zmienić tą nazwę?
2: No, zmienić nazwę na... Ja mam podpowiedzieć na Szymona Petlury. Niech zmienią albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
3: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydentowi Zełenskiemu?
2: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
3: No, ale ja się pytam o pana opinię, ile powinno być tego
2: czasu. Myślę, że cały czas jeszcze ma tutaj czas do podjęcia decyzji.
3: Profesor Czaputowicz w tym studiu mówił, wymienił całą listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają najwyższe odznaczenie ukraińskie, w tym pana wymienił jako...
2: Czy ja wsadzam palec w oko Ukraińców, panie redaktorze? Nie. Ja szanuję naszych sąsiadów, także tych, którzy są wobec nas skrajnie wrodzy. I szanuję sąsiadów, ponieważ tak trzeba czynić. Tymczasem poprzez nazwę jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA Ukraińcy nam wsadzili palec w oko i nie można udawać, że się nic nie dzieje.
3: No ale jak się nic nie dzieje, to na przykład był ambasador Polski w Ukrainie, zrzekł się swojego orderu. Pan ma order Jarosława Mądrego, zrzeknie się pan tego orderu?
2: Nie, nie zrzeknę się tego orderu. Dlaczego się mam zrzekać tego orderu? Ja będę na pewno bardzo aktywnie i bardzo głośno opowiadał się za tym, żeby tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana. Bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami. Wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni. Bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej... Uwaga, na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili, Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
3: Tej zasługi nikt wam nie odbierze.
2: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać. I Ukraina była otoczona z trzech stron.
3: Panie premierze, dzisiaj, teraz nie jest w naszym interesie pomagać
2: dzisiaj,
3: Ukrainie?
2: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
3: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
2: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy
3: ale
2: udawać...
3: Ale jak to inna? Powinniśmy na przykład blokować wejście
2: Powinniśmy
3: do
2: być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
3: Przemysław Czarnek proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza z tak, no wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
2: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS. Cała rozmowa, zarówno do odsłuchania, jak i obejrzenia, jest na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: data ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

RMF FM. Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Unijne restrykcje wobec Rosji mogą zostać przedłużone o kolejny rok. Tym razem decyzji nie blokowały Węgry. Kolejne referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Teraz głosować będą mieszkańcy Poznania. W Krakowie Locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. W związku z aktywnością dzików zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta. Przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejny rok. Informację potwierdziła rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej. To pierwszy przypadek, gdy unijne restrykcje zostały przedłużone na 12 miesięcy. Dotychczas sankcje wymagały jednomyślnego odnawiania co pół roku. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia handlowe i finansowe oraz zamrożenie rosyjskich aktywów. Z tymi informacjami w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Do tej pory sankcje były przedłużane co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
3: Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. O zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta po przerwie. Koreańczycy w końcówce ruszyli do ataku i mieli kilka okazji do wyrównania, jednak wynik nie uległ zmianie. Dla Meksyku to cenne 3 punkty w walce o awans do fazy pucharowej. A przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jeszcze dziś wieczorem Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy z kolei Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia spotka się z Haiti, a Turcja podejmie Paragwaj. W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę Powstania Poznańskiego.
6: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, Czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
5: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
3: Od 4400 zł na przykład w hotelarstwie czy gastronomii do ponad 10 tysięcy w sektorze IT. Tak kształtowały się przeciętne zarobki na rękę w zeszłym roku, według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Ile w takim razie wyniosła przeciętna płaca w skali całego roku? Z tymi informacjami nasz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który zna szczegółowe dane.
7: 8903 zł brutto, czyli na rękę niespełna 6400 zł, to kwota średnia, czyli zawyżana przez najlepiej zarabiających, od choćby pion kierowniczy w dużych firmach. Tacy pracownicy również są tu wliczani. Na przeciętną krajową nie mogą liczyć pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Tam średnia kwota brutto to 5900 zł. Najmniej spośród wszystkich branż. Sekcja informacja i komunikacja może liczyć na średnią płacę prawie 15 tysięcy brutto. Widać tu przepaść. GUS zebrał też dane o zatrudnieniu. W Polsce mamy 11 milionów etatów. Największy spadek jest w górnictwie, w dół o 3%. Według wyliczeń co piąty Polak pracuje w przetwórstwie przemysłowym.
3: Mieszkańcy krakowskich Klinów domagają się od władz

0: miasta zdecydowanych działań w sprawie dzików, które coraz częściej pojawiają się na osiedlach. Jak ustalił nasz reporter, wczoraj po południu Locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Maluch został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście nic mu się nie stało.
1: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, w których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi.
2: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików.
3: Jest jakaś obawa z tego powodu?
2: No na pewno, oczywiście. Oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem. No myślę, że ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć. Mieliśmy tutaj spotkania kilka razy, próbowaliśmy zaprosić gości z miasta, z urzędu.
0: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny. Więcej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl, a na dziś rano w związku z aktywnością dzików zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta Krakowa. 5:05 już prawie na zegarze. Poranne wydanie faktów startuje za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Stańszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To jest stacja RMF w pracy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Kto w RMF FM? W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 19 czerwca, piątek, 170 dzień roku. W porannych faktach Ukraina, która chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą. Tak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Przegląd amerykańskich wojsk i baz w Europie zapowiada szef Departamentu Wojny Pete Hegseth. W faktach o poranku też mundialowa radość po meksykańsku. To już za moment. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę. Tak napisał w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednocześnie, że jeżeli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował wczoraj unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział tymczasem 6-miesięczny przegląd obecności amerykańskich wojsk i amerykańskich baz w Europie. Jak podkreśla, jego wyniki będą zależały m.in. od poziomu wydatków obronnych państw NATO.
3: Let's call it the NATO 3.0.
2: Nazwijmy to przeglądem NATO 3.0. Ten przegląd zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem uwag ze strony Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Europejskiego. Będzie obejmował konsultacje z Kongresem oraz naszymi sojusznikami. Hegseth ocenia, że Europa powinna przyjąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. To są poranne fakty RMF FM. Piątek, jak mówiłem, 19 dzień czerwca. W faktach wrócimy oczywiście do sprawy Szpitala Południowego w Warszawie. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że nie jest to sprawa partyjna, a wada systemu. A tak na antenie RMF FM sytuację w szpitalu komentował Adrian Zandberg, poseł współprzewodniczący partii Razem.
4: Jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzone osobne, tak naprawdę podszpital dla tych, którzy mają kłady, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc no, przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków.
2: Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. O poranku gościem Tomasza Terlikowskiego. W rozmowie po ósmej będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u. Godzinę wcześniej Piotr Salak zaprasza na rozmowę ze Stanisławem Karczewskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. A na mundialu w tej chwili Meksyk się cieszy. W Guadalajarze reprezentacja Meksyku tuż przed piątą polskiego czasu pokonała Koreę Południową 1-0, jedyna bramka meczu. Luis Romo w drugiej połowie dla Meksyku. A wcześniej Kanada pokonała Katar 6-0, dziś wieczorem o 21:00 trzeci z gospodarzy mundialu. Stany Zjednoczone zagrają z Australią. A ja zapraszam na kolejne poranne fakty, pełne wydanie już o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
7: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i zapraszamy. Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce.
3: Ogłosił to po rozmowie z szefem Pentagonu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów.
2: W faktach także medyczno-polityczny skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Cały zarząd tej placówki został wczoraj odwołany.
2: Za chwilę też emocje mundialowe.
3: Z wygranymi współgospodarze mistrzostw i Kanada, i Meksyk. Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
2: To efekt rozmów ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem.
3: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co już wiemy w tej chwili o tej inicjatywie?
5: Na razie wiadomo niewiele. Wśród potencjalnych lokalizacji szef MON wymienił Poznań, Wrocław i Bolesławiec, ale zaznaczył, że decyzja będzie należała do Amerykanów. Nie ustalono także jeszcze liczby żołnierzy, którzy mieliby stacjonować w bazie. Kosiniak-Kamysz przypomniał jednak o deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej 5000 wojskowych. Polska jest gotowa finansować większość inwestycji.
4: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
5: Tłumaczył wicepremier. Teraz obie strony mają negocjować szczegóły porozumienia. Samo utworzenie stałej bazy będzie jednak projektem rozłożonym na kilka lat.
3: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie odwołała wczoraj cały zarząd tej placówki.
2: To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
3: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kto konkretnie stracił stanowiska?
6: Przede wszystkim prezes szpitala Anna Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracji technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim. Jej zadaniem ma być przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości w szpitalu. A sam Dawid Kacprzyk przesłał w ostatnich dniach do placówki korekty 33 faktur i zwrócił 500 000 zł. Lekarz nie jest już pracownikiem szpitala, zrzekł się członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz w Radzie Dzielnicy Ursus. Poprosił także o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej. W wyniku audytu stołeczny ratusz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2: O tym medyczno-politycznym skandalu także w rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski.
3: Lekarz-chirurg, były ordynator i dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilisą, zasiadał też w Sejmowej Komisji Zdrowia. Poprosimy jego o komentarz do sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Dziś ma zostać przesłuchany 36-latek zatrzymany w podwarszawskim Piastowie pod zarzutem zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.
3: Śledztwo w sprawie tego zabójstwa na krytyku Władimira Putina przejął Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej. Ze szczegółami teraz Krzysztof Zasada.
7: Śledczy, opierając się na zebranych obszernych dowodach, są pewni, że zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem to osoba, która pociągnęła za spust. Ma usłyszeć zarzuty zabójstwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodaje, że być może ma bogatszą kryminalną kartotekę.
8: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
7: Zebrane przez policję dowody oraz współpraca z ABW pozwoliły na ustalenie tożsamości tego mężczyzny i zatrzymanie go, dodaje minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
9: To są kwestie monitoringu środków łączności i zeznań świadków, tak? I tyle na ten temat można powiedzieć.
7: Wczoraj rano uzbrojeni policyjni kontrterroryści weszli do hostelu w centrum Piastowa. Podejrzany bezskutecznie próbował uciekać. Wraz z nim zatrzymano jeszcze 8 cudzoziemców. Oni jednak nie mają związku z zabójstwem. Są podejrzenia, że w Polsce przebywali nielegalnie.
10: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Mundialowy dramat.

0: i mundialowa radość.
1: Wygrywając z Vancouver z Katarem, Kanada odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata i to w imponujących rozmiarach 6-0. Pokonany Katar, Jonathan Davids z hat-trickiem jak Lionel Messi.
0: Radość kanadyjskich kibiców przerwana w 52 minucie meczu.
1: Właśnie Jonathan David podawał do Ismaela Kone.
2: Jonathan David, Kone.
1: I tutaj gwizdek sędziego po faulu Asima Omera Madibo właśnie na Kone. Interwencja Katarczyka tak niefortunna, że Kone ma złamaną nogę, co oznacza dla niego koniec mistrzostw.
0: Dramat Kanadyjczyka w Vancouver, radość Meksykanów w Guadalajarze.
1: Meksyk przed godziną zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Fiesta na ulicach trwa. Fiesta po wygranym meczu. Korea Południowa pokonana 1-0. Meksyk tym samym zapewnił sobie przewagę własnego boiska w 1/16 finału.
0: A dziś wieczorem o 21:00 trzeci z gospodarzy mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Australią.
1: My zapraszamy po 6:30 na pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
6: Co w pogodzie? To jest ważne pytanie. Ciepły poranek póki co, najcieplejszy chyba w tym tygodniu, jeśli nie w tym miesiącu, bo na termometrach wiem, 12 to jest bez strzału w Olsztynie. Ale 18 we Wrocławiu to jest sympatyczna historia. 18 w Zielonej tak samo, no a będzie jeszcze cieplej.
7: Dokładnie, bo o godzinie 14 już Zielona Góra to 32 stopnie, Wałbrzych 31, Wrocław 31, Świebodzin 32, najcieplej na zachodnich krańcach Polski, grubo powyżej 30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
6: No i co? No i dzień dobry, mówimy wam, cześć.
7: Jeszcze ważna informacja dzisiaj opadła.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Cały zarząd warszawskiego szpitala południowego odwołany. Taką informację przekazał wczoraj po południu w portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: I dodawał, wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem.
1: Zatem czekamy. I przypominamy, według doniesień medialnych Dawid Kacprzyk, były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu południowym, a także były radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
2: Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
1: Kacprzyk zrezygnował w poniedziałek z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj z funkcji radnego dzielnicy Ursus złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski będzie gościem rozmowy o 7 w RMF FM i w internetowym radiu RMF24.
1: Tematami nie tylko Szpital Południowy, także przyszłość reformy ochrony zdrowia oraz możliwość ponadpartyjnej współpracy właśnie w tej sprawie.
2: Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka już za niespełna pół godziny.
1: Początek rozmowy w faktach o 7:00, ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF24. Mieszkańcy, leczcie się sami. To już apel burmistrza miasteczka Norbello na Sardynii. Miasteczka, w którym nie ma lekarza.
2: W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
1: Burmistrz Mateo Manka wyjaśnia, że sposób wyzdrowienia pozostawia samodzielnej inicjatywie obywatela wobec niemożności uzyskania profesjonalnych wskazówek na terenie gminy. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłany został do rządu premier Giorgi Meloni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu rozpoczęta. Niektórzy już...
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

nie stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Odkryj Nate. Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Czym będzie Stanisław Karczewski, senator PiSu? Polska szykuje się na gorącą debatę o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W drugim dniu szczytu głównym tematem będzie dyskusja o unijnym budżecie na lata 2028-2034.
2: A na linii faktów korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, zatem kto z kim pokłóci się i dlaczego?
3: Zetrą się dwa obozy, kraje domagające się większych cięć i oszczędności, takie jak Szwecja, Niemcy czy Holandia, oraz państwa takie jak Polska czy Hiszpania, broniące funduszy dla regionów i rolnictwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz już ostrzegał, że negocjacje będą bardzo trudne, a premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił, że państwa są bardzo daleko od porozumienia. To będzie jednak dopiero początek targów, bo do właściwego starcia dojdzie dopiero w grudniu, gdy trzeba będzie wypracować ostateczne porozumienie w sprawie wysokości unijnego budżetu.
2: A dziś nie dojdzie do planowanych w Birkenstock, luksusowym górskim kurorcie w Szwajcarii, rozmów USA-Iran, informuje o poranku MSZ Szwajcarii.
1: Wcześniej Biały Dom informował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci do Szwajcarii na, jak to określono, techniczne rozmowy z Irańczykami.
2: To właśnie wiceprezydent miał osobiście prowadzić amerykański zespół negocjacyjny. Rozmowy dotyczyć miały m.in. zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego Iranu.
1: Kiedy w takim razie do negocjacji dojdzie, tego na razie nie wiadomo.
2: W lipcu natomiast poznać mamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie, tym, w którym to zatrudniony do wczoraj był Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej.
1: To on w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek.
2: Wczoraj Kacprzyk oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury od końca stycznia ubiegłego roku do ostatniego wtorku, 16 czerwca.
1: W faktach o poranku Michał Radkowski, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
1: Michale, także w lipcu ruszyć ma kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego. Zatem NIK bierze się za sprawdzanie, jak działają szpitale.
4: Tak jest. Zacznie od kilku placówek. Kontrolerzy NIK sprawdzą, czy i jak działają tam przepisy, to w których szpitalach się pojawią, jest tajemnicą. Ma być to element zaskoczenia, słyszę w Najwyższej Izbie Kontroli, ale wkrótce kontrole ruszą w całym kraju. Przypomnę, w środę premier zwrócił się do Izby o przeprowadzenie, jak to określił, całościowej kontroli tam, gdzie dochodziło do nadużyć. A na to potrzeba czasu, mówi mi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
5: Kompleksowe kontrole mają to do siebie, że zajmują rzeczywiście czas, bo pewnie dla jednych osób ważniejsza będzie sytuacja w lokalnym szpitalu, dla innych w innym, ale potem oczywiście musimy zebrać te informacje, szerszej informacji.
4: Na razie do NIK nie wpłynął wniosek o tę kontrolę. Jak nieoficjalnie ustaliłem, szanse, że raport będzie gotowy przed przyszłorocznymi wyborami, są zerowe.
6: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM
1: i w internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak i jego gość, dzień dobry.
7: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu, ale też lekarz. Dzień dobry, panie senatorze.
8: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
7: Pan podniesie rękę w Senacie za rządową ustawą o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL?
8: Niepewno tak, choć to nie jest główny problem, bo problemem tu w tym przypadku w sprawie afery pana Dawida Kacprzyka jest nepotyzm, partyjniactwo i kolesiostwo.
7: Ale
8: i tutaj
7: rozumiem,
8: powinno być rozliczenie absolutne polityczne, bo to był członek Platformy Obywatelskiej, bardzo aktywny, wspierający Platformę Obywatelską, powinien dojść i tutaj honorowo powinien przewodniczący Platformy
7: już
8: Obywatelskiej.
7: Już się zrzekł swojego
8: przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Warszawie powinien podać się, jeśli ma troszeczkę honoru, podać się do dymisji, bo to, co się wydarzyło, jest po prostu kompromitujące.
7: A czy
8: to nie jest kwestia zarobków,
7: panie redaktorze, to nie jest kwestia zarobków. Dokument. Jeżeli pańskim zdaniem ta ustawa przejdzie o powiązaniu zarobków z PESEL-em, prezydent Nawrocki ją podpisze, czy zawetuje pana
8: no
7: zdaniem?
8: To nie jest pytanie do mnie. Panie redaktorze, ja tej ustawy, no, mamy tylko szkic tej ustawy, prawda? To nie jest problem zarobki. To nie są zarobki, tylko to dojenie kasy. No przecież tutaj ukradziono. Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne. Jeśli ci politycy mają chociaż odrobinę honoru, powinni podać się do dymisji.
7: I
8: nie tylko pan
7: rozmawiać.
8: Kasprzyk, ale przede wszystkim przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pod skrzydłami którego doszło do największej afery w służbie zdrowia, do jakiej mamy do czynienia.
7: I o tym będziemy rozmawiać, panie senatorze. Stanisław Karczewski razem z nami, senator Prawa i Sprawiedliwości.

0: słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
1: Stanisław Karczewski, jak słyszeliście, senator Prawa i Sprawiedliwości o nepotyzmie i kolesiostwie nie tylko w stołecznym szpitalu południowym.
2: A 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM głos rządowego koalicjanta.
1: Będzie to minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL. Już teraz zapraszamy na rozmowę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Dzisiaj Magic w takiej bielusieńkiej sukience letniej.
6: Na lato.
5: A. Zgaduję, że wracają upały.
6: No wracają, bo takiej temperatury w Polsce. No, wiedziałeś to. W tym roku jeszcze takiej temperatury nie było. Czeka nas prawdziwie taka letnia pogoda i naprawdę bardzo ciepły dzień. 24 stopnie do 27 na Warmii i na Podlasiu, 26 na Lubelszczyźnie, Podhalu i nad morzem, 29 w centrum i magiczna 30 na zachodzie i na południu, na przykład na Śląsku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Także tego.
7: No my południe... przepraszam, to powtórki lecą.
8: Wielkie emocje.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką Dino misję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
4: Zarobki nie są problemem. Problemem jest dojenie kasy. Tak mówi gość Piotra Salaka w RMF FM i internetowym radiu RMF 24, senator PiS Stanisław Karczewski.
5: Chirurg i jednocześnie polityk zaznacza, że historia Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR w Stołecznym Szpitalu Południowym, to przykład nepotyzmu i kolesiostwa.
6: Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne.
4: Stanisław Karczewski apeluje właśnie o decyzje polityczne, w tym dymisję tych, pod skrzydłami których doszło do tej afery dotyczącej Szpitala Południowego.
5: Polacy chcą zmian dotyczących praw jazdy dla obcokrajowców.
4: Kolejne wypadki z udziałem taksówkarzy pochodzących spoza Polski, jak ten w podwarszawskiej Zielonce, sprawiają, że jesteśmy w tej kwestii coraz bardziej radykalni.
5: W warszawskim studiu witamy Tomasza Tarilkowskiego.
7: Dzień dobry.
5: Tomku, czy w tej sprawie możliwe są zmiany?
8: Większość z nas ich chce. Iblis na zlecenie Rzeczpospolitej zapytał Polaków, czy wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy. Wyniki są jednoznaczne. Aż 84% respondentów odpowiedziało, że bezwzględnie powinni taki egzamin u nas przejść. To mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale też chronić, przynajmniej w pewnym zakresie, rynek polskich usług transportowych. Czy jednak jest to na szybko możliwe? O to zapytam gościa porannej rozmowy RMF FM, którym będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: Kup teraz, zapłać później. Ten mechanizm coraz częściej wita w naszych portfelach.
5: Polacy pokochali płatności odroczone. I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się. 32 miliony transakcji na kwotę 5,5 miliarda złotych łącznie. To dane Biura Informacji Kredytowej tylko za pierwsze 4 miesiące tego roku. Czy taka popularność płatności odroczonych oznacza, że Polakom brakuje środków na zakupy? No niekoniecznie.
11: Analizę pokazuje, że korzystanie z odraczania płatności nie jest wyłącznie odpowiedzią na bieżącą sytuację finansową konsumentów. W dużej mierze odzwierciedla ono różnice psychologiczne, czyli to, jaki mamy sposób podejmowania decyzji, jaki mamy poziom tolerancji ryzyka, jakie mamy podejście do konsumpcji, albo jakie mamy podejście do zarządzania swoim budżetem.
10: Tłumaczy psycholog biznesu profesor Katarzyna Sakścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dla impulsywnych klientów płatności odroczone mogą być zagrożeniem, bo przypominamy, to nie jest branie na zeszyt, lecz forma sprzedaży ratalnej. Nieterminowe płatności mogą zaszkodzić naszej zdolności kredytowej. W ostatnich miesiącach płatności odroczone pewnie przydałyby się kierowcom na stacjach paliw. Dla zmotoryzowanych mamy dobre wieści. Kolejne spadki cen paliw nadchodzą. W rafineriach Orlenu o poranku obniżki i to duże. Benzyna 95 w Hurcie jest najtańsza od początku marca. Tak samo w przypadku oleju napędowego. W weekend będzie taniej o kilkanaście groszy za litr. Obniżki na pylonach w dłuższej perspektywie może nieco psuć dolar. To w tej walucie rozliczana jest ropa i dolar zwyżkuje do 3,73 zł. To najwięcej od prawie 3 miesięcy. Dolar jest na fali zwyżkowej po ostatnich ruchach amerykańskiej rezerwy federalnej. Rynek nie spodziewa się, że w tym roku za oceanem będą obniżki stóp procentowych. Inne kursy bez drastycznych zmian. Euro po 4,26 zł. Frank szwajcarski 4,61. Funt brytyjski 4,91.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Ja sobie przepraszam, jeszcze orzeszka, tylko już go przełykam.

0: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Faktach.
4: Dzień dobry.
3: Kasprze, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej poniesie odpowiedzialność za między innymi to, że politycy tej partii mieli być przyjmowani w tym szpitalu bez kolejki?
4: W tej chwili nic na to nie wskazuje, bo członkowie partii wybrali strategię, jeśli złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka.
5: Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
4: Usłyszałem od Jana Grabca, szefa kancelarii premiera. Innego zdania jest opozycja.
6: Ten młody milioner został milionerem dzięki temu, że upasł się na majątku publicznym tylko i wyłącznie dlatego, że miał legitymację Koalicji Obywatelskiej.
4: Uważa poseł PiS-u Andrzej Śliwka. Co ciekawe, politycy KO też nie zamierzają przyznać, kto rzeczywiście korzystał ze szpitala.
7: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalone, niewrażliwe.
4: Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, jednocześnie szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który, jak już zapowiadał premier, nie straci tego stanowiska.
8: Dane szalenie wrażliwe. Dawid Kacprzyk, młody lekarz, był już radny Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił niemal 1 600 000 zł i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek. Wczoraj oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury. Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
3: Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie. Na łączach korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Bogdanie, z czego wynikają te opóźnienia?
9: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmierowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji. To może znacznie przedłużyć procedurę, która toczy się w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości od września ubiegłego roku. Na Michale Kuczmierowskim ciążą zarzuty polskiej prokuratury. Zarzuca mu ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
10: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: W warszawskim studiu gotowi do rozmowy Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień
3: i słuchamy.
11: Dobry, gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: No co nie przed momentem na stronach ministerstwa pojawiła się informacja, że Maciej Lasek został odwołany. O co chodzi?
12: Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym. A powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, pan Piotr Malepszak.
11: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienie obowiązków? O co chodzi?
12: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
11: Czyli Maciej Lasek poprosił o dymisję, a nie premier chciał go zdymisjonować.
12: Tak mi przekazał pan Maciej Lasek, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję. Powiedział mi, że pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy. Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy, która nastąpi w najbliższy poniedziałek, firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata, jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę.
11: Tak, pierwsza łopata we wrześniu.
12: Nie znam dokładnej daty, ale to będzie na przełomie sierpnia, września. We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się wbijanie tak zwanych pali, czyli fundamentowania terminala.
11: Dobrze, to zmieniamy temat. PSL, Ministerstwo Obrony ma sukces. Stany Zjednoczone potwierdziły, że

0: chcą rozmawiać i chcą doprowadzić do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
1: To jest wielki sukces Polski, ale także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej i to jego...
0: No prezydenta również, jak rozumiem, bo prezydent też ma tutaj swoje zasługi.
1: Uważam, że kluczową rolę odegrał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to jego robocze kontakty ze swoim odpowiednikiem, prace, nad którymi, które toczyły się od dawna, no przyniosły sukces, finał, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił premiera, Radę Ministrów o specjalną uchwałę upoważnienie do tego, żeby mógł już fizycznie prowadzić prace dotyczące przygotowania bazy i wszelkiego rodzaju innych czynności, które mają na celu przyjęcie żołnierzy amerykańskich.
0: Ministerstwo Infrastruktury będzie w tym jakoś uczestniczyć?
1: Tak, rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat. To jest wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, bo tutaj to chodzi także o te kompetencje, które są dedykowane do ministra infrastruktury. Tak, będę wspierał Ministerstwo Obrony Narodowej w wybudowaniu nowej bazy, która będzie, gdzie będą mieszkali żołnierze i ich rodziny amerykańskie.
0: Panie ministrze, gdzie to może być?
1: To zostawię ministrowi, premierowi Kamyszowi. Wiem, że zgłaszają się do niego już samorządowcy z całego kraju, którzy chętnie także włączą się w ten proces. To bardzo poważne przedsięwzięcie.
0: Ale to będzie raczej duże miasto, gdzieś na zachodzie kraju, czy bardziej jednak wschód? To jest miasto trochę mniejsze?
1: To będzie wspólna decyzja Amerykanów i naszego rządu. Musi zostać wybrane odpowiednie miejsce, do tego przygotowane. Opinia amerykańska oczywiście jest bardzo ważna, ale my także będziemy rekomendowali te miejsca w Polsce, które z naszego punktu widzenia wojskowego, ale także infrastrukturalnego, strategicznego są predestynowane
0: Czyli
1: do tego, żeby
0: było. Czyli jakie miejsca, panie ministrze, jakie by pan, jako minister infrastruktury, jakie by pan promował?
1: Chętnie bym na ten temat powiedział, ale nie jestem do tego upoważniony i na początku uważam, że te rozmowy powinny się odbyć w Ministerstwie Obrony Narodowej.
0: A jakie są koszty szacowane takiej budowy infrastruktury? Wiadomo, że to jest potężna inwestycja.
1: Bardzo duża, tym bardziej, że wymagania Amerykanów są także duże. Naturalnie sprostamy im, bo nam zależy na tej stałej bazie.
0: A czego oni chcą? Takiego pan mówi, że są bardzo duże. To znaczy, czego by chcieli?
1: Znaczy, no muszą być odpowiednie warunki. Tak, nie chciałbym tutaj unikać tej dyskusji, ale nie jestem upoważniony do tego. To są strategiczne sprawy. To są warunki zarówno te ściśle wojskowe, jak te zwykłe mieszkaniowe, infrastrukturalne.
0: Ale to idzie w miliardy, rozumiem, dolarów.
1: Nie chciałbym tu się posługiwać żadnymi kosztami. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny, szczególnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, które dzisiaj są za naszą wschodnią i nie tylko wschodnią granicą.
0: Panie, zmienimy na chwilę temat. Coraz więcej Polaków, no z badań IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 83%, 84% w zasadzie chciałby zmian dotyczących prawa jazdy dla obcokrajowców. Szczególnie chodzi o tych, którzy jeżdżą na taksówkach lub innych formach tego transportu publicznego. Szykowane są takie zmiany. Polacy chcieliby, żeby oni zdawali dodatkowy egzamin.
1: Podzielam opinię Polaków, tej większości, która się wypowiada, że chcą się po prostu czuć bezpiecznie w ruchu drogowym.
0: Bo myślę, że wszyscy są zachwyceni, że pan podziela tę opinię, ale pan ma możliwości to zmienić.
1: Od tego, czy podzielam, czy nie podzielam, zależy, czy wystartujemy z pracami. Ja podzielam i tutaj nie musiał się wydarzyć ten wypadek, o którym
0: Zielam
1: pewnie
0: się,
1: wszyscy...
0: Tak, pod Warszawą.
1: Tak, w Ząbkach. Ponieważ przygotowywaliśmy uszczegółowienie tej ustawy, która weszła w życie w połowie roku 2024, gdzie zmieniły się przepisy dotyczące wymagań dla tych, którzy są obcokrajowcami i chcą pracować na taksówkach, mówiąc w skrócie. Uważamy, że ta zmiana, którą jeszcze nasi poprzednicy zaproponowali, a weszła w życie, kiedy już my rządziliśmy, jest zbyt powierzchowna.
0: Czyli co byście chcieli zmienić głębiej?
1: Jest kilka kwestii. Takie najbardziej, które działają na wyobraźnię, to przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak żeby tutaj ta sprawa była jasna. I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w takiej firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu, a wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej, no, jak jest od kilkunastu czy kilku tygodni w Polsce, no trudno, żeby był w tym systemie. Więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia.
0: Dobrze. Na tym kończymy nasze spotkanie w Radiu RMF FM, ale ten temat pozostanie jeszcze w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. Maciej Lasek, pełnomocnik do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, odwołany. Wniosek już z podpisem premiera Donalda Tuska.
3: Dymisja na prośbę ministra Laska. Tak mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Od teraz w Radiu Informacyjnym RMF 24. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Magic Karwat Marek, prognoza pogody, posłuchajmy.
8: No mam taką poradę, bo dzisiaj Dawaj. Warto wyciągnąć z piwnicy na przykład jakiś wiatrak, ja miałam swój w piwnicy, albo chociaż jakiś taki wachlarzyk, bo będzie naprawdę ciepło i przyda się na weekend. Dziś na północy i na wschodzie kraju bardzo tak przyjemnie, bo do 27 stopni. W centrum i na zachodzie kraju wręcz gorąco. Tam temperatura może przekroczyć 30. Jeśli będzie padać, to raczej przelotnie, chociaż niektóre prognozy pokazują słabe burze na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: My mamy dla was wachlarzyk piosenek.
0: Wszystko.
7: Ale zaczniemy, bo...
9: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą Bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TEC9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto Bonus. Tankuj z nami!
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
3: Tamy. Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ujawnił, że stanowisko obejmie Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury.
5: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienia obowiązków? O co chodzi?
6: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził też, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zostanie dziś powołana na stanowisko wiceministra obrony narodowej odpowiedzialnego za uzbrojenie polskiej armii.
4: Cała rozmowa z Dariuszem Klimczakiem jest już na rmf24.pl.
3: The Rolling Stones mogą zrezygnować z klasycznych tras koncertowych na rzecz rezydentury, czyli serii występów w jednym mieście. Taką informację przekazał gitarzysta Keith Richards w wywiadzie dla magazynu Uncut tuż przed premierą 25. albumu Stonesów Foreign Tongues.
4: 82-letni Richards przyznał, że logistyka i ciągłe podróże związane z koncertami stadionowymi stały się dla muzyków zbyt uciążliwe fizycznie. Jako alternatywne rozwiązanie wskazał organizację występu w formie rezydentury, na które to fani musieliby przyjechać do wybranej metropolii.
3: Widzę szansę na rezydenturę w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu czy Rzymie. Nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy zagrać serii koncertów w nowym formacie. Ocenia gitarzysta. Za 3 tygodnie przypominamy nowy album studyjny Stonesów.
7: Still fuck ups. More fuck ups than good.
3: Yeah. Premiera Foreign for Tongues już 10 lipca.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
4: Pierwsza drużyna już z 2 zwycięstwami na mundialu. Czas na mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Sewański.
10: Dzień dobry, Meksyk. 2 mecze, 2 zwycięstwa, na razie bez straconego gola na turnieju. W nocy nie było łatwo, Meksykanie wygrali 1-0 z Koreą Południową.
11: No
10: pokazaliśmy w tym meczu dojrzałość. Spędziliśmy dużo czasu grając bez piłki, nie tracąc przy tym dyscypliny taktycznej w przeciwieństwie do meczu z RPA. Dzisiaj byliśmy znacznie bardziej cierpliwi. Nie bierni, ale właśnie cierpliwi. Korea Południowa to bardzo trudny rywal, niezwykle wymagający pod względem taktycznym. Tak to wszystko podsumował trener Javier Aguirre. Z bramką Luis Romo, piłkarz Guadalajary, który w pierwszym meczu nie podniósł się z ławki rezerwowych. W tej samej grupie Czechy zremisowały 1-1 z RPA. W pozostałych meczach za to dużo bramek. Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. Kanada wygrała z Katarem 6-0. Dziś wieczorem drugi mecz Amerykanów zagrają z Australią. Zapowiada się ciekawie, bo obie drużyny wygrały pierwsze spotkania. Pierwszy gwizdek o 21:00. Dużo będzie działo się w nocy. Maroko, Szkocja, Brazylia, Haiti i Turcja, Paragwaj w terminarzu. Jeśli chodzi o ekipę Canarinhos, to niezdolny do gry ciągle jest Neymar. To może być ostatni dzień sezonu w Orlen Basket Lidze. Wieczorem 6. finał. Za Stal Zielona Góra spróbuje doprowadzić do starcia numer 7. Na razie w walce o mistrzostwo Legia Warszawa prowadzi 3-2. No kolejne zwycięstwo da Legii tytuł. Finał rusza o 20:15. Nasze piłkarki wiedzą już, jak wygląda ich barażowa droga o awans na mistrzostwa świata. Trzeba pokonać 2 reprezentacje. Najpierw trafiamy na Belgię.
12: Belgia to jest zespół, z którym reprezentacja Polski, z którą zaczynałam pracę, grała po raz pierwszy w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Dzisiaj po, można powiedzieć, 5 latach znowu się spotykamy. Będziemy walczyć dokładnie o to samo.
10: Przypomina selekcjonerka Nina Patalon. W razie zwycięstwa trafimy na Kazachstan albo Irlandię.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
13: A to wam teraz zagramy.
14: Okej.
13: Dua Lipa.

0: KTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. KTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na ktheklinik.pl.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
2: MediaMarkt.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: A te przygotowali Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski i oni je przedstawią.
2: Maciej Lasek, wiceminister, żegna się z resortem infrastruktury.
3: Został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
2: Ministerstwo Obrony ma tymczasem nową wiceminister.
3: To jak mówiliśmy w faktach, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Pierwszy raz w historii Polski.

0: schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy, budowy terminala i lotniska, na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa.
3: Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita na przełomie sierpnia i września.
4: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem jest już na rmf24.pl.
5: A propos rządowych zmian. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została właśnie wiceministrem obrony.
4: Ogłosił to wicepremier i szef MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski. To właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy. Serdeczne gratulacje.
4: Mówił, powołując nową wiceminister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Teraz w faktach RMF FM. Dębowiec w Śląskiem, gdzie zawalił się most nad rzeką Knajką.
4: Droga, która tam biegnie, jest nieprzejezdna. A w faktach nasz reporter Marcin Buczek. Witamy.
7: Jestem, dzień dobry.
5: Marcinie, na szczęście nic nikomu się tam nie stało. Dlaczego ten most się zawalił?
7: Niewykluczone, ale to na razie bardzo wstępne ustalenia. Most mógł być przeciążony i nadmiernie eksploatowany. Konstrukcja jest całkowicie zniszczona. Do niewielkiej rzeki runęły bariery i części biegnącej tam asfaltowej drogi. Nie ma informacji, jak mówi się, o ewentualnych rannych. A to trasa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej drogą numer 81. Teraz ulica Szkolna w Dębowcu jest całkowicie nieprzejezdna. Okoliczni mieszkańcy muszą korzystać z kilkukilometrowych objazdów przez Wiślicę lub Simorac.
8: To także są fakty.
4: W ten weekend plaża w Gdańsku-Brzeźnie należeć będzie do triatlonistów.
5: Dziś zawody najmłodszych sportowców, którym niestraszne pływanie i bieganie. Start w ramach najnowszej odsłony Trefl Aquathlon Gdańsk. Zaczynają najstarsi na 100, 15, 17 latkowie, ale po 16 kategoria najmłodszych. 50 metrów pływania, 100 metrów biegu.
9: Myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu. To umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie. Myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy szczęśliwsi.
10: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania trzech sportów na raz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania co dalej.
5: Wiedzą, co mówią. Triatloniści Marta Lagownik, Bartek Banach.
4: W niedzielę kulminacja triatlonowego weekendu w Gdańsku.
5: Główne zawody na dystansie średnim Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Oczywiście dla dorosłych. Zachęcamy do kibicowania.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Magdalena Kawat-Marek.
12: I pierwsza w tym roku fala upałów przed nami. Wszystko zacznie się na zachodzie kraju. I tam będzie najcieplej. Potem ta fala ciepła z zachodu rozleje się wręcz też na pozostałe województwa. I dziś będzie tak między 24 a 30 stopni. A jeszcze goręcej zrobi się jutro. W Lubuskiem nawet 34 stopnie. W centrum 30 i w pozostałych regionach tak 26-29.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Dziękujemy wam za ten cudowny, wspaniały, obłędny, boski, cacaniutki tydzień.
13: To jest stacja RMF w pracy.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójnym

0: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
1: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Teraz na fakty. Na zegarze prawie 10:00.
2: Polecamy. Sejm zaczął pracę.
3: Przed południem uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
2: Ale zajmie się też problemem ustawy o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PESEL.
3: W faktach także nowe doniesienia naukowców.
2: Chodzi o terapię jednej z najczęstszych genetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
3: Ale mamy też zaproszenie do Poznania, który przez najbliższe 3 dni znowu będzie polską stolicą fantastyki. Sejm przed południem upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wybuchu strajku.
2: Uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
3: A za chwilę posłowie podjąć mają decyzję, czy przyjąć ustawę.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Aktualnych danych takich osób jest ponad 500, jednak te informacje teraz dotyczą tylko pracy w jednej placówce. A co dzieje się, gdy lekarz pracuje w kilku szpitalach? To są częste sytuacje, to właśnie mają pokazać dane zebrane na podstawie numerów PESEL. Tak to opisuje rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hosz-Sendrowska.
2: To chodzi absolutnie o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach.
1: Żeby jednak ten przegląd zarobków mógł ruszyć, nową ustawę będzie musiał podpisać prezydent. Jak ustaliłem w planie, sąd teraz rozmowy rządu z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i próby stworzenia kolejnego ponadpolitycznego porozumienia w sprawie wynagrodzeń medyków.
3: Uwaga kierowcy, przed południem utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu. Dwa samochody zdarzyły się na wysokości węzła Wiskitki.
4: Droga w kierunku Warszawy była zablokowana. W tej chwili zablokowany jest jeszcze jeden pas ruchu.
5: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
3: Naukowcy ogłaszają przełom w terapii jednej z najczęstszych genetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
6: Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside znaleźli sposób skutecznej walki ze skutkami tzw. zespołu łamliwego chromosomu X u myszy.
4: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
4: Grzegorzu, jak przebiega ta choroba i na czym polega nowa terapia?
6: Schorzenie, które dotyka około 2-3% osób ze spektrum autyzmu, jest związane z mutacją w genie FMR1, która uniemożliwia produkcję białka FMRP, kluczowego regulatora komunikacji między komórkami nerwowymi. Brak tego białka prowadzi do nadmiernej aktywności i nieefektywności obwodów nerwowych, a to przekłada się na trudności w rozwoju i zachowaniu. Naukowcy z Kalifornii zastosowali zmodyfikowanego wirusa AAV9 jako nośnik zdrowej ludzkiej wersji genu FMR1. Terapia została podana nowonarodzonym myszom pozbawionym białka FMRP. Przeprowadzane w miarę rozwoju tych myszy potem analizy aktywności mózgu i zachowań zwierząt pokazały zdecydowaną poprawę w porównaniu do myszy, którym prawidłowej wersji genu nie podawano. Jak się wydaje, przywrócenie produkcji FMRP na bardzo wczesnym etapie może umożliwić prawidłowy rozwój mózgu.
4: To był Świat Nauki. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Przez 3 dni Poznań znów będzie polską stolicą fantastyki.
3: W jednym miejscu przetną się światy Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni, Wiedźmina i wielu, wielu innych. W faktach zatem zapraszamy na Pyrkon.
4: W planach na weekend prawie 2000 wydarzeń.
7: Pójdę na 2 punkty programu na 100%. Piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Eileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz. 2 punkt programu, mój ulubiony, to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji.
4: Powiedział nam Piotr Derkacz, organizator Pyrkonu z klubu fantastyki Druga Era.
3: Otwarcie festiwalowych bram Pyrkonu w samo południe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jak się patrzy na termometry, to fantastyka.

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. You can't touch this.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: RMF FM.
1: Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Proszę, Tomasz Staniszewski.
2: Niedźwiedź brunatny na błękitnej tarczy w herbie Przemyśla i niedźwiedź w Realu wyprowadzany z centrum miasta w asyście policjantów. Za chwilę nasz reporter o szczegółach. Na mundialu Haiti będzie próbowało zaskoczyć Brazylię. A w faktach kulturalnych RMF FM kinowe premiery. Między innymi nowy Robin Hood z Hugh Jackmanem w roli głównej. Młody niedźwiedź w centrum miasta zaniepokoił tej nocy mieszkańców Przemyśla. Zwierzę spacerowało ulicami przez kilka godzin. Informacje w tej sprawie zbierał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, są ostrzeżenia, by zachować uwagę. A co z niedźwiedziem? On wciąż może być w mieście?
3: Już nie. Udało się go przepłoszyć do lasu i do Przemyśla. Jak dotąd nie wrócił. Zwierzę było widziane po raz pierwszy około 22 w rejonie Placu Unii Brzeskiej. To młody niedźwiedź, który był zestresowany otoczeniem. Szedł przez miasto. Policja eskortowała zwierzę, nie dopuszczając do kontaktu z ludźmi, a zarazem nakierowując je tak, by szło do lasu. To udało się około 2 w nocy. Władze miasta z niedźwiedziem w herbie nie zamierzają wnioskować o odstrzał. Apelują do mieszkańców, aby w razie zauważenia niedźwiedzia nie działali na własną rękę, tylko dzwonili pod 112.
2: Film z Przemyśla na rmf24.pl. Ale o tym niedźwiedziu głośno było też na Wiejskiej w Warszawie. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy zapadną decyzje co do ewentualnych działań. Usłyszał w Sejmie od minister klimatu i środowiska, dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, teraz w faktach.
4: Witam.
2: Kacprze, rozmawiałeś z Pauliną Henning-Kloską.
4: Tak.
2: Co jej resort może zrobić w tej sprawie?
5: No w tej chwili ministerstwo bazuje jedynie na decyzjach,

0: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
1: Po przyjeździe funkcjonariusze ustalili, że do budynku szybem wentylacyjnym dostał się uzbrojony w nóż mężczyzna. Ten intruz chce rozmawiać tylko z dowodzącym akcją.
2: Trzymamy się faktów.
1: Sejm, jak zapowiadaliśmy przed godziną, uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. A czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowym szpitalu, czy też prywatnie? W koalicji rządzącej wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. To jest pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Więcej o tej sprawie wie Krzysztof Berenda.
3: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztofie, po co takie ograniczenia?
3: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa, a zawsze pacjenci myślą, że tak to działa. No i stąd pomysł na ograniczenie tego. On został zgłoszony przedwczoraj przez lidera Lewicy, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który chciał nawet całkowitego zakazu łączenia przez wszystkich lekarzy praktyki prywatnej z publiczną.
4: Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie.
3: Ale na taki całkowity zakaz zgody jeszcze nie ma, bo rząd boi się, że po prostu mogłoby przez to zabraknąć lekarzy w państwowych szpitalach, bo poszliby na prywatne.
1: Na Mundialu dziś wieczorem o 21:00 Stany Zjednoczone kontra Socceroos, czyli Australia i jej kibice. Potem starcie Tartan Army z Lwami Atlasu, czyli Szkocja kontra głośne Maroko, to o północy. A o 2:30 Brazylia zagra z Haiti. Minęły 52 lata od naszego udziału w Mistrzostwach Świata, a jutro mamy szansę zagrać z Brazylią, która jest rekordzistką wszechczasów pod względem liczby zwycięstw w tych rozgrywkach. I to jak święty graal, który został nam podany na srebrnej tacy, tak mówi trener haitańskich Bicolor Sebastian Mini. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kinowe premiery tego weekendu.
5: Po nagrodzonej Oscarem Idzie i nominowanej do Oscara Zimnej Wojnie Paweł Pawlikowski nakręcił czarno-biały film Ojczyzna, nagrodzony już w Cannes za reżyserię. Do ról słynnego pisarza Tomasza Manna i jego córki udało się namówić Hansa Tischlera i Sandrę Hiller. Z aktorką producentka Ewa Puszczyńska spotkała się już wcześniej przy Oscarowej Strefie Interesów.
6: Nazwisko Pawła, i nie chcę zabrzmieć nieskromnie, jak gdyby taka gwarancja produkcyjna, no bo poznałyśmy się. To nie był wielki wysiłek. Oczywiście odbyło się kilka spotkań, ale proszę wierzyć, nie było żadnych zdjęć próbnych. Paweł ma doskonałe wyczucie aktorów. Doskonale wiedział, kogo chciałby i dlaczego w tym filmie.
5: Inna premiera tego weekendu to Robin Hood, koniec legendy. Tym razem bohater z lasu Sherwood nie jest romantykiem walczącym o sprawiedliwość. Wyczerpała go walka i szuka szansy na odkupienie. W tytułowej roli Hugh Jackman. Chiwetel Ejiofor i Renate Reinzwe grają z kolei główne role w Backrooms bez wyjścia. Najpierw były filmiki na YouTubie, potem cały horror, a jego bohaterowie w piwnicy salonu meblowego znajdują przejście do równoległego świata. Tylko gubią się w korytarzach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Byle do piątku, bylebyśmy do...
9: To jest stacja RMF w pracy.

Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanio tutaj.

Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Ceny, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania, tutaj

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów RMF FM i to będzie wydanie, które poprowadzi Anna Wachowska. Witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Napad na kantor w centrum Łodzi. Najnowsze fakty zebrała reporterka RMF FM. Połączymy się z nią na początek. Lokalizator GPS na wagonie towarowym w Poznaniu. Jest policyjne postępowanie, ustalił nasz dziennikarz. To fantastyczne miejsce spotkań. W Poznaniu właśnie teraz rusza festiwal Pyrkon. Napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca uciekł. Przed 9:00 do punktu przy ulicy Piotrkowskiej wszedł ciemnoskóry mężczyzna, który grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym pistolet, zażądał wydania pieniędzy. Ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Od razu łączymy się z łódzką reporterką RMF FM. Na linii Agnieszka Wyderka. Agnieszko, co teraz dzieje się na miejscu?
3: W kantorze przy ulicy Piotrkowskiej nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Śródmieście. Zabezpieczono już przedmiot, którym napastnik groził 32-letniej pracownicy kantoru. Usłyszałam od Kamili Sowińskiej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na razie nie wiadomo, czy była to broń palna. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, ale jeszcze nie podaje rysopisu napastnika.
2: Urządzenia GPS wykryte na wagonie towarowym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, postępowanie w sprawie wszczęła poznańska policja. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Kto znalazł ten sprzęt elektroniczny?
4: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał

0: A, znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
3: Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu liczby odłowni.
4: Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętom skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni. Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
3: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Szacuje się, że populacja dzików w Krakowie wynosi obecnie około 2000 sztuk. Poznań, stolicą fantastyki, rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Pyrkon. Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie się bawić na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie przygotowano dla nich tysiące atrakcji. W tym roku nie zabrakło nowości, wymienia je Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era, jeden z organizatorów Pyrkonu.
5: Mamy dodatkową scenę powietrza. Powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu. Nie? Że jak ktoś stoi w kolejce po zdjęciu, to na pewno to zdjęcie dostanie.
3: Pyrkon potrwa do niedzieli, a kolejne wydanie Faktów już o 13.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: Piątek, więc odbyły się już wybory Miss Weekendu. O tej porze zawsze wybieramy, czy sobota piękniejsza, czy niedziela. No obie gorące, obie ponad 30 stopni, ale też obie z burzami. A jak burze, to i gwałtowne ulewy się będą pojawiały. Ale jednak tak śledząc ilość czystego, pięknego, błękitnego nieba w większości regionów, no to sobota tutaj ładniejsza i jutro nawet 34 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
0: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry.
3: To jest stacja RMF w pracy.

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Anna Wachowska.
2: Nowa Rada Nadzorcza zostanie dziś powołana w Szpitalu Południowym w Warszawie, zapowiada prezydent miasta po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Potem w faktach tańsze paliwa na weekend i fala gorąca, która nadciąga nad Polskę. Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt skandalu z byłym już radnym Ursusa, Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. A na szpitalnym SOR-ze mieli być obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Jakie jeszcze zmiany czekają stołeczne szpitale?
3: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogo, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
2: Konferencja Rafała Trzaskowskiego trwa. Na miejscu jest reporter RMF FM. Słuchajcie faktów. Warszawski sąd otrzymał właśnie odpowiedź prokuratury na pytanie o aktualne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej, bo takie podejrzenie jest warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Mimo to prokurator generalny podtrzymuje wniosek o wydanie ENA.
4: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
2: Tłumaczy Waldemar Żurek. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach. Ceny paliw w dół. Od jutra do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, czyli 6 groszy mniej. A za diesla 6,12 zł, czyli mniej o 8 groszy w porównaniu do dzisiejszych stawek.
5: Szczyt Unii Europejskiej w faktach RMF FM.
2: W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu i starcie dwóch obozów w sprawie podziału budżetu na lata 2028-2034. Jeden obóz to państwa domagające się większych wydatków, a drugi to kraje niechętne zwiększeniu składek do wspólnej kasy. Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegają obrady?
6: Polska przekonuje, że przyszły budżet musi utrzymać silne wsparcie dla regionów i rolnictwa. Z kolei Szwecja, Holandia, Dania i Niemcy twierdzą, że budżet powinien być lepszy, a nie większy. Atmosfera jest napięta nie tylko wokół pieniędzy. W nocy przywódcy spierali się o kontakty szefa Rady Europejskiej Antonio Costy z Moskwą i

0: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
1: Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam w sobie w namiocie.
2: Usłyszał w Poznaniu reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. O fali gorąca, która nadciąga nad Polskę, możecie przeczytać na rmf24.pl. A z nowymi faktami wracamy o 14:00. Będzie o nieświadomej sztucznej inteligencji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A propos tej ostatniej informacji z faktów, dostałem przed chwilą ostrzeżenia pogodowe, zaraz z tym do...
5: To jest stacja RMF w pracy.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: RMF.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: I z faktami RMF FM.
2: Zapraszam i polecam. Niebezpieczny incydent na lotnisku w Lesznie. Samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który miał zabić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Co w tej sprawie mówią śledczy? Zapytam naszego dziennikarza. Sztuczna inteligencja nie tak świadoma, jak niektórym się wydaje. Groźny incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w wielkopolskim Lesznie. Jeden z samolotów lądował bez wysuniętego podwozia. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, z nami Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz, czy są poszkodowani?
3: Pilot doznał niegroźnych obrażeń i jego stan jest dobry. Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.
4: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
3: Mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu. Możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Najwcześniej za godzinę rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. 36-latek wpadł w ręce mundurowych wczoraj rano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Co o tym przesłuchaniu mówi prokuratura?
5: Przekazuje jedynie najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności z zatrzymanym mężczyzną. Powstrzymuje się natomiast przed deklarowaniem, w jakim charakterze ten cudzoziemiec będzie przesłuchany. Podejrzanego, czy może świadka. Jak usłyszałem, prokurator, który wczoraj przejął śledztwo, musi się zapoznać z materiałami dowodowymi i ocenić, czy na ich podstawie można stawiać 36-latkowi zarzuty. Do tego potrzeba czasu, stąd popołudniowe plany przesłuchania. Na decyzję śledczy mają czas do jutra, do 8. Wtedy mija 48 godzin od zatrzymania. Dowiedziałem się też, że zatrzymani w hostelu wraz z tym mężczyzną cudzoziemcy przebywają w Polsce legalnie, najpewniej będą świadkami.
6: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Korzystając z systemów sztucznej inteligencji, nie zapominajmy, że wrażenie, jakby rozumiały nasze myśli i uczucia, jest złudzeniem.
7: Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu i Johns Hopkins University przekonują, że nie należy mylić inteligencji maszyny ze świadomością.
2: W studiu Grzegorz Jesiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Dlaczego ma to znaczenie?
7: Chodzi o to, że coraz więcej osób korzysta z chatbotów nie tylko w celach informacyjnych, ale także dla swego rodzaju wsparcia emocjonalnego czy towarzystwa, i tu rodzi się problem. Ich wypowiedzi mogą być płynne, sensowne i wydawać się emocjonalnie nam bliskie, ale nie wynikają z prawdziwego zrozumienia emocji czy życzliwości. Przypisywanie maszynom ludzkich cech, intencji, uczuć może prowadzić do złudzenia, że jesteśmy rozumiani, a to z kolei może skutkować nieuzasadnionym zaufaniem do tych systemów. Temu złudzeniu nie wolno ulegać. Technologia, nawet najbardziej zaawansowana, wciąż jeszcze nie zastąpi prawdziwego ludzkiego doświadczenia i empatii.

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Że się umówiłem na lody?
2: Tak. To jest stacja RMF w pracy.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Witamy, Aniu.
2: Witam, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Polska rozpoczyna kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy. Na czym ma on polegać, to wyjaśni dziennikarz RMF FM. Prezydent Warszawy w związku z aferą szpitalną zapowiada zmiany. Rafał Trzaskowski chce odpolitycznienia rad nadzorczych miejskich placówek. Letnia aura rozgościła się w Polsce. Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kacper Wróblewski. Czy znane jest miejsce, gdzie miałyby na stałe stacjonować wojska Stanów Zjednoczonych?
3: Jak mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest temat trwających negocjacji. Jednak Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje potencjalne lokalizacje.
4: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, ani Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje, które są strategiczne, nie zapadają w jednej chwili.
3: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu. Jednocześnie Zbigniew Boguski zaznacza, że negocjacje z USA są możliwe dzięki relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
5: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem, tak naprawdę. Albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
3: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
2: W ciągu 2 tygodni odpolitycznione zostaną rady nadzorcze wszystkich miejskich szpitali w Warszawie. Tak zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jest to reakcja na nieprawidłowości ujawnione w warszawskim szpitalu południowym. W tej placówce zatrudniony był młody lekarz bez specjalizacji i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Także w tym szpitalu politycy z koalicji mieli być przyjmowani poza kolejką. Przed siedzibą stołecznego ratusza na Placu Bankowym w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak prezydent tego miasta uzasadnia to odpolitycznienie?
6: Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko, że w zarządzaniu tym, co dzieje się w szpitalu, pojawi się akcent polityczny. To podkreślał Rafał Trzaskowski. Dlatego w pierwszej kolejności w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, a potem w kolejnych stołecznych placówkach mają pojawić się osoby bez legitymacji partyjnej.
7: Mogę powiedzieć, że będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
6: Równolegle warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich stołecznych SOR-ach i jednocześnie audyt w Szpitalu Południowym. Możliwe nieprawidłowości w tej placówce wyjaśnia też Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyniki tej kontroli powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni.
2: Śmiertelny wypadek na torach na stacji Iława Miasto w Warmińsko-Mazurskiem. Pociąg relacji Gdynia-Łódź potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Kolizja 5 samochodów osobowych na trasie S6 między węzłami Kowale i Gdańsk-Karczemki. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 5 kilometrów.
8: Fakty na lato w RMF FM.
2: W niedzielę pierwszy dzień lata, choć w pogodzie już dziś część mieszkańców Polski odczuwa, na co je stać. We Wrocławiu 30 stopni. Wiele osób szuka ulgi na kąpieliskach.
9: Lato, co?
10: Tak, teraz jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak w zimę i można się opalać, jest bardzo fajnie.
9: A może za ciepło, czy nie ma czegoś takiego jak za ciepło?
10: Nie ma.
9: Jak ta woda, zimna czy ciepła już?
10: Na początku zimna, a potem już jest coraz bardziej cieplejsza, jak już się przyzwyczajmy.
9: Wchodzisz powoli do wody, tak jak trzeba?
10: Tak.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska w Siechnicach koło Wrocławia. W faktach za pół godziny

0: A, znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 36 między Ścinawą i Załęczem na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z autem dostawczym w pobliżu miejscowości Goławin między Wyszogrodem i Zakroczymiem na Mazowszu. To Krajowa 62, która jest nieprzejezdna. I jeszcze droga krajowa nr 78 w Śląskiem. Tam między Bytomiem i Tarnowskimi Górami doszło do kolizji czterech aut. Również i tam droga jest zablokowana. Wicepremier Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Powodem, jak wyjaśnił, są obraźliwe słowa prezydenta Donalda Trumpa o premier Giorgi Meloni. W wywiadzie amerykański prezydent miał stwierdzić, że szefowa włoskiego rządu błagała go, by zrobił sobie z nią zdjęcie, i zrobiło mu się jej żal. Natychmiast zareagowała premier Meloni, która w mediach społecznościowych oświadczyła, że słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i USA, których traktuje z dużo większą pobłażliwością. Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać. Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy. Podkreśliła Giorgia Meloni. O włosko-amerykańskim kryzysie dyplomatycznym przeczytacie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem.

0: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W zegarach już prawie 16, posłuchajmy.
2: Kolejna warszawska lecznica i kolejna kontrola. Tym razem szpital Brudnowski sprawdzi, czy młody lekarz i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej, który zasłynął z rekordowych zarobków, swoje obowiązki wykonywał zgodnie z umową. Potem wstrzymany ruch pociągów na trasie Poznań-Berlin, a na koniec wyjaśnimy, czym jest cosplay. Kolejny warszawski szpital powołał zespół kontrolny, który sprawdzi, czy lekarz Dawid Kacprzyk wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Tym razem chodzi o mazowiecki szpital Brudnowski. Podobna kontrola trwa też w innej stołecznej lecznicy, w szpitalu południowym. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Z tymi faktami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
3: Dawid Kacprzyk współpracował z mazowieckim szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego. Podobna sytuacja dotyczy szpitala południowego. Tam na konto lecznicy Dawid Kacprzyk zwrócił już 500 000 złotych i te rozliczenia są też częścią prowadzonego przez stołeczny ratusz w tej lecznicy audytu, który ma wyjaśnić nieprawidłowości. Tę sprawę równolegle wyjaśniają też Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura.
2: Woda z kranu w części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock w Świętokrzyskiem jest nadal niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie E. coli. Według prezydenta miasta Marka Masterka problemy powinny zakończyć się w najbliższy weekend. W Starachowicach rozstawiono beczkowozy i zbiorniki z wodą. Można też otrzymać wodę w plastikowych woreczkach. Awaria na trasie kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą, bo doszło tam do obniżenia sieci trakcyjnej. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Samorządowe Koleje Wielkopolski wprowadziły autobusową komunikację zastępczą na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Bukiem. Amerykanie zaimponowali, pokonując 4-1 Paragwaj, a Australia zaskoczyła, wygrywając 2-0 z Turcją. Wieczorem obie drużyny powalczą pomiędzy sobą o kolejne punkty fazy grupowej mundialu. Amerykanie będą chcieli wykorzystać entuzjazm po pierwszym zwycięstwie, przekonuje ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz.
4: Ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy, może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl, to jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejściowe. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją, bo tam nie mieli przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale właśnie w tych momentach, gdzie wychodzili z niskiego bronienia do szybkiego ataku, byli bardzo konkretni.
2: Pierwsze dziś wydanie mistrzowskich faktów sportowych w RMF FM. Przypominamy o 20:00.
5: Tym żyje Poznań.
2: Cosplay, czyli hobby polegające na przebieraniu się w fikcyjne postacie, jest nieodłącznym elementem festiwalu fantastyki Pyrkon. Wydarzenie rozpoczęło się dziś i potrwa do niedzieli. Na osoby, które przez cały rok szyły swoje kostiumy, czeka specjalna strefa, konkursy i wydarzenia.
6: Mamy w tym momencie właśnie gości z różnych miejsc na świecie, mamy masę warsztatów, łącznie z tym, że można się uczyć robić kostiumy od zera, także serdecznie zapraszamy. Mamy również konkursy cosplayowe, takim jak nie jest maskarada. Oceniamy kostiumy wykonane przez naszych uczestników, czyli właśnie muszą być własnoręcznie wykonane w pełni, nie ma żadnych osób, które mają sobie kupne. I te osoby mogą właśnie zmierzyć się między sobą w pokazywaniu, jak te kostiumy zostały wykonane, jakby one właśnie były wiernie odwzorujące te postacie, które już istnieją w popkulturze, a również to, jaka jest nasza gra aktorska, ponieważ cosplay to jest połączenie słów kostium and play, czyli musimy te postacie również odgrywać na scenie, więc całe troszkę wchodzi też aktorstwo i teatr.
2: Wyjaśniała organizatorka strefy cosplay na Pyrkonie Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa do niedzieli, a nowe fakty już o 16:30.

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nefar B6 Forte. Na niedobór magnezu.
2: W lepszej połowie dnia odliczenie do weekendu, jak zawsze, oczywiście o tej porze 6 po 4.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Viola, let me see you dance, Viola.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W życie wszedł rozejm między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Takie informacje przekazały źródła w amerykańskim rządzie. Rzecznik Sił Obronnych Państwa Żydowskiego przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Uwaga kierowcy, problemy na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu Wielkiej Łąki na trasie Kowalewo-Pomorskie Toruń samochód osobowy wypadł z drogi i tam jedzie wahadłowo. Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w bilecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
2: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
3: Trochę żal?
2: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
4: Trochę żal, trochę nie żal, wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
3: Czego nie będzie brakowało?
4: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
5: To były piękne 5 lat, będę je miło wspominać.
3: Ulga czy nostalgia?
6: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu, same dobre wrażenia.
2: Coś się kończy, coś się zaczyna.
7: Trzeba iść dalej.
3: Czyli gdzie?
8: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
1: Oby miało dużo dobra, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga. W faktach kulturalnych RMF FM Bujda Granda. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Tytuł zbudowany jest z dwóch słów, Bujda i Granda, które padają w tekście Juliana Tuwima Do prostego człowieka. I właśnie ten spektakl jest skierowany do prostego, współczesnego człowieka, wyjaśnia reżyserka Joanna Drozda. Premiera w Teatrze Żydowskim w Warszawie wieczorem. Akcja spektaklu rozgrywa się w 1926 roku w słynnym teatrzyku Qui pro Quo podczas przygotowań do premiery, a także w Małej Ziemiańskiej, czyli w kawiarni literackiej, gdzie na tak zwanym półpięterku Tuwim przesiadywał ze Słonimskim. Pojutrze rusza Manifesta. Tym razem Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej odbędzie się w Niemczech.
10: To nie tylko pokaz wspaniałej sztuki w nieoczywistych, fantastycznych miejscach, ale to także kluczowe pytania, które dotyczą za każdym razem tego tematu, który nas wszystkich nurtuje.
9: Jak dodaje Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, w programie jest aż 9 nazwisk z Polski.
10: Zaproszenie otrzymali Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospierre, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirka-Taz, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal i Mikołaj Sobczak.
9: Manifesta odbędzie się w tym roku w 12 opuszczonych kościołach w Zagłębiu Rury.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

Że wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.

0: RMF FM.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów Anna Wachowska z nami. Witamy.
2: Zapraszam. Ustawa antymobbingowa uchwalona przez Sejm. Jakie są jej założenia? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Mamy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Po kolizji dwóch samochodów są problemy na A4. Skoro upał, to nad wodę. Wrocławskie kąpieliska przeżywają oblężenie. Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa? To pytanie kierujemy do reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Witamy Michale i prosimy o szczegóły.
3: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Nie ma równych i równiejszych. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisane też, czym jest mobbing. To zachowania mające charakter nawracający, powtarzające się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy. To mogą być działania o charakterze tak werbalnym, jak i fizycznym. Za mobbing uznano też nakazywanie albo zachęcanie innych do takich działań.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło w pobliżu Piotrowic, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mają udać się do Iranu. Zdaniem Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Teheran zaprosił ekspertów agencji, by przeprowadzili inspekcję irańskich obiektów nuklearnych. Z tymi faktami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Takie informacje Witkoff miał przekazać amerykańskim kongresmenom. Według nieoficjalnych wiadomości, eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oprócz inspekcji mieliby rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Memorandum podpisane w środę przez prezydentów USA i Iranu przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dodając, że rozmowy zależą od woli politycznej obu stron.
2: Brazylia i Maroko rozegrają w nocy swoje drugie mundialowe pojedynki. Kilka dni temu w bezpośrednim meczu tych drużyn padł remis 1-1. W faktach Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Teraz i Brazylijczycy, i Marokańczycy będą faworytami swoich spotkań.
5: Brazylia zagra z Haiti, Maroko ze Szkocją. Pierwszy mecz ma zdecydowanego faworyta, bo jeśli Brazylia straci punkty, to będziemy mówić o sensacji. W ekipie Canarinhos jest świadomość, że oczekiwania przewyższają to, co piłkarze pokazali w pierwszym meczu z Marokiem. Wiemy, jak powinniśmy się prezentować. Wiemy, że w pierwszym meczu nie zagraliśmy wystarczająco dobrze, ale możecie oczekiwać od nas zaangażowania i oddania na boisku. Zrobimy wszystko, by wygrać. Tak mówił obrońca Brazylijczyków Gabriel Magalhães. Strata punktów przez Maroko będzie mniejszą, ale ciągle istotną niespodzianką. Przypomnę, że jedyny na razie mecz Szkocja kontra Maroko został rozegrany na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i wtedy Marokańczycy wygrali 3-0.
6: Upalne fakty RMF FM.
2: Wrocławskie kąpieliska oblężone. Termometry wskazują tam ponad 30 stopni. Jak się do takich temperatur przygotować?
7: Na pewno ubieram jakieś bardzo lekkie, czyli włączam klimę i jem loda.
8: Okej.
7: Ja też sobie włączam klimę i tak biorę sobie kostki lodu do szklanki i sobie je tak liżę po prostu.
9: Wychodzę na dwór i leję się z przyjaciółmi wodą.
8: Tęskniłyście za takim słońcem, bo to chyba pierwszy taki prawdziwy upał we Wrocławiu.
7: Tak. Już bardzo długo nie było dawno takiego upału.
2: Tych rad wysłuchała wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, a my z nowymi faktami wracamy o 17.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Groźny wypadek na trasie S8 na wysokości wsi Opacz Kolonia na Mazowszu. 72-letnia kobieta została potrącona przez inne auto. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak doszło do tego wypadku i w jakim stanie jest poszkodowana?
2: Do zdarzenia doszło chwilę przed 16. 72-latka z nieznanych na razie przyczyn zatrzymała swoje auto na poboczu, po czym wyszła z samochodu. Potrącił ją jadący prawym pasem 23-letni kierujący pojazdem dostawczym marki Iveco. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Są też policjanci i ratownicy medyczni. Kobieta była reanimowana. Na szczęście udało się przywrócić jej funkcje życiowe i została helikopterem przetransportowana do szpitala. Na miejscu służby ustalają przyczyny tego wypadku. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.
1: Kolizja ciężarówki z autem osobowym na A4 w Śląskiem. Do kolizji doszło w Katowicach między węzłami Francuska i Murckowska. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa. Jest wstępna ponadpolityczna zgoda dotycząca dalszych prac nad ustawą łańcuchową, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zakazać trzymania psów na uwięzi. W przyszłym tygodniu tą ustawą ma zająć się Senat. W faktach nasz reporter Michał Dubrołowicz. Co zakłada kompromisowe rozwiązanie?
3: W wersji ustawy, która teraz jest procedowana, nie ma już zapisów o minimalnych wymiarach kojców. Jest tylko informacja, że kojec dla psa musi umożliwiać mu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Informacja o rozmiarach kojca ma być ustalana w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Rozporządzenie można modyfikować dużo łatwiej niż ustawę i to ma dać większą elastyczność i większe możliwości zmian. Jak ustaliłem, w sprawie tego rozwiązania jest już wstępna zgoda rządu i Pałacu Prezydenckiego.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: W Sejmie tworzy się też sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które ograniczyłyby lawinowy wzrost wydatków na pensje personelu medycznego. Jakie to zmiany? O tym Michał Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chodzi na razie o zmianę zasad podwyższania podstawy wynagrodzeń personelu, ale resort zdrowia pracuje już nad wyznaczeniem procentowego limitu w budżecie szpitala, kwoty, która może być przeznaczona na wynagrodzenia, a także nad limitem zarobków poszczególnych pracowników. Skandal z młodym lekarzem z Warszawy skłonił polityków do przyznania, że skala gwarantowanych ustawowo podwyżek, a także istnienie systemu wymuszającego na szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawiają, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Polskie firmy produkują więcej, o ponad 4% wzrosła produkcja przemysłowa w maju, wylicza Główny Urząd Statystyczny.
6: W maju motorem napędowym polskiego przemysłu była produkcja sprzętu transportowego innego niż samochody. Już wyjaśniamy, to m.in. statki, łodzie, pociągi, ale też, co ważne, zamówienia wojskowe. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 60%. Dane wskazują na wyraźny wzrost wydatków na zbrojenia. Znacznie gorzej wypadły branże bliższe naszym codziennym zakupom. Produkcja wyrobów tekstylnych w dół o prawie 11%, meble minus 7%.
5: Te dane zebrał Igor Skrzypek, a na rynkach dziś bez większych zmian. Główne indeksy na giełdzie w Warszawie z symbolicznymi zmianami, podobnie kurs złotego, euro 4,26, dolar 3,71. Ropa na światowym rynku dziś lekko w górę, a urzędowe ceny paliw w Polsce na weekend w dół i to wyraźnie. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 5,94 zł, a diesla 6,12.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanie tutaj.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nawachowska przy mikrofonie, witamy Aniu.
2: Na łączach?
1: Posłuchajmy.
2: Polskie stanowisko w sprawie ewentualnego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Premier stanowczo o ustaleniach, które mogą zapaść bez udziału Warszawy. Prosimy o rozwagę kierowców, są poszkodowani w wypadku w Kujawsko-Pomorskiem. Jeżdżą z zawrotną prędkością, slalomem między ludźmi. Wrocław idzie na wojnę z dostawcami jedzenia. Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w Unii Europejskiej dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostaną one wypracowane bez udziału naszego kraju. Premier Donald Tusk potwierdził to stanowisko na konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu wspólnoty. Na linii Studio Faktów w Brukseli, w nim korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, pierwsza sygnalizowałaś, że może być taki polski sprzeciw.
3: Premier potwierdził moje nieoficjalne informacje, że zapowiedział unijnym przywódcom, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez grupy państw takie jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania, w których nie jest reprezentowana, bo każda decyzja w sprawie Ukrainy będzie dotyczyła Polski.
4: Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
3: W sprawie unijnego budżetu premier zapewnił, że obrona polityki regionalnej i rolnictwa ma poparcie większości krajów Unii.
4: Niemcy nie osiągną tutaj sukcesu.
3: A to właśnie Niemcy, Szwecja i Holandia dążą do drastycznych cięć w tych politykach, które są najbardziej istotne dla Polski.
2: Zaplanowane na dziś po południu spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało odwołane, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Zapewniło jednak, że podjęto kroki, by rozmowy odbyły się za kilka dni. Resort ocenił, że spotkanie to nie jest już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co, jak komentuje Reuters, stawia pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus.
0: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim i Toruniem. W Wielkiej Łące samochód osobowy wjechał do rowu. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalną w przepisach jazdę, czyli 25 km na godzinę.
5: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
2: Mówi Monika Kozłowska-Świeconek z Urzędu Miasta. Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
6: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją. Zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy no różnie może się skończyć.
2: Dlatego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami. Końcówka roku szkolnego to nie tylko świadectwa i oceny, ale także czas podsumowań na scenie. W Gdańskim Teatrze Mostownia młodzi artyści zamykają sezon 49 premierami i wernisażami.
7: To ma być taki czas radości. Trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas. Te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
8: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
9: Premiera jest po prostu pokazem, czego się nauczyliśmy w tym roku, co potrafimy.
10: Tej pracy naszej, którą włożyliśmy w to.
9: Jest tam lekki stresik, wiadomo, zawsze może coś nie pójść, ale to jest teatr.
2: Z młodymi aktorami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. U nas kolejne, ale premierowe wydanie Faktów o 18.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Gorąca sekretarka już wie, jakie macie plany na weekend. 5 po 18, tu lepsza połowa dnia. RMF FM.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: To jest stacja RMF w pracy.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Pożar samochodu osobowego na autostradzie A1 w Śląskiem w pobliżu Wyrazowa między węzłami Blachownia i Częstochowa Południe. Zablokowana została jezdnia w stronę Gorzyczek. Utrudnienia również na dolnośląskim odcinku A4. 3 km ma korek w okolicach węzła Gościsław. Na jezdni w stronę Wrocławia doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Ruch odbywa się lewym pasem. I jeszcze Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Olsztynem i Mrągowem w pobliżu miejscowości Łęgajny po kolizji samochodu osobowego z busem wprowadzono ruch wahadłowy. Prezydent Ukrainy nie ma zamiaru wycofywać się z decyzji nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Na konferencji w Brukseli premier Donald Tusk tak podsumował swoje rozmowy w tej sprawie z Wołodymyrem Zełenskim.
2: Mówił wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby w jakikolwiek sposób obrazić Polskę, Polaków, czy narazić na szwank relacje między Polską a Ukrainą, no ale co się stało, to się stało.
1: Według premiera Tuska na razie nie wiadomo, co z uczestnictwem Zełenskiego w przyszłotygodniowym międzynarodowym spotkaniu w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Nowe fakty w RMF FM o 19:00, w nich miś Paddington, który wyrusza na podbój Ameryki. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego, a ja dobrego wieczoru Wam życzę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. What's your name?

0: Piętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: I temat dla nas Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Zakończona została misja poszukiwawcza Instytutu Pamięci Narodowej na terenie nieistniejącej dziś wsi Huta Pieniacka. O efektach prac na terenie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach opowie dziennikarz RMF FM. Nadciągają burze znad Niemiec. Otrzymujemy pierwsze niepokojące sygnały. A weekend pod znakiem nie tylko piorunów, ale także skwaru. Pytamy o wrażenia podróżnych. Jak sobie radzicie w takiej upale? Ekipy Instytutu Pamięci Narodowej w nieistniejącej dziś wsi Huta Pieniacka na Ukrainie znalazły ludzkie szczątki na powierzchni 200 m². To zbiorowa mogiła, w której może spoczywać kilkaset osób oraz pojedyncze miejsca pochówków ofiar koszmarnego ludobójstwa na polskiej ludności 28 lutego 1944 roku. Zbrodni na Polakach dokonali Ukraińcy w mundurach SS, członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz lokalne ukraińskie bojówki. Ofiary zginęły w podpalonych stodołach oraz od kul. Huta Pieniacka nigdy nie została odbudowana. O zakończonej misji poszukiwawczej IPN opowie Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jaki będzie los odnalezionych szczątków naszych bestialsko zamordowanych rodaków?
3: Zostały opisane, a następnie pozostawiono je w ziemi, bo zgoda na pracę w hucie obejmowała na razie tylko poszukiwania. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, te szczątki zostały odpowiednio zabezpieczone.
4: W sposób taki uważny, przysypane ziemią ręcznie, potem naniesiono kolejną warstwę ziemi, i potem ten teren został cały z powrotem zasypany.
3: Uporządkowano ten teren, a na całym obszarze poszukiwań posiano trawę.
4: Mamy nadzieję, że ten teren będzie pod opieką służb ukraińskich, żeby na tym terenie do niczego nie doszło.
3: Badacze planują wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Liczą, że otrzymają zgodę na ekshumację. Wtedy te prace będą trwały nawet kilkanaście tygodni.
2: Mamy pilne informacje. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zabił swojego teścia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Prawdopodobnie sprawca to były policjant. W faktach o 20 połączymy się z naszym reporterem, który zbiera informacje w sprawie tych dramatycznych wydarzeń. Nad północno-zachodnią Polskę nadciąga znad Niemiec silny front burzowy, niosący intensywne opady deszczu. Potężna burza przeszła m.in. nad Gryfinem w zachodniopomorskim. Otrzymujemy sygnały na gorącą linię RMF FM, że są zniszczenia i podtopienia. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw poza wschodnimi krańcami Polski. W czasie weekendu termometry w wielu miejscach pokażą 35 stopni Celsjusza. Teraz w wielu miejscach jest już ponad 30. Są jednak tacy, którym skwar nie straszny. Przekonał się o tym nasz reporter Michał Dobrowicz. Rozmawiał z podróżnymi przy Krajowej Siódemce na wysokości Białobrzegów na Mazowszu.
5: Mamy olejki do opalania i zamierzamy cały weekend się palać, a w poniedziałek wyglądać jak heban.
6: Jaki jest sposób, żeby ten upał w podróży tutaj nie przeszkadzał?
7: Nie myśleć o upale.
6: Tylko?
7: O dobrej podróży.
6: Woda? Jest zapas?
5: Naturalnie jest zapas. Woda z elektrolitami. Sól, miód, cytrynka.
6: Już czują panie, że lato jest blisko, bo w niedzielę początek tego astronomicznego, w poniedziałek kalendarzowego.
5: Tak, to już, tak. My już jesteśmy spakowane na wakacje, a teraz robimy sobie taką prapremierę.
7: Ja jestem gotowa na lato. W kraju takim jak Maroko ludzie piją gorącą miętową i mega słodką herbatę, żeby się ochłodzić. Także nie zawsze zimna woda.
6: Może to jest pomysł na dzisiaj?
7: Tak, myślę, że tak, jak już dojedziemy.
2: Pozdrawiamy wszystkich podróżnych. Swoją drogą, kiedy się słucha takich entuzjastów upału, nawet sceptyk może poczuć miętę do gorącego lata. A na koniec tych faktów zapraszamy na światową wycieczkę. Jeden z najbardziej uroczych brytyjskich bohaterów pakuje walizki i wyrusza na podbój Ameryki. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, musical z misiem Paddingtonem w roli głównej już w przyszłym roku zadebiutuje na nowojorskim Broadwayu.
8: Producenci zapowiadają widowisko pełne humoru, ciepła i oczywiście kanapek z marmoladą, które z pewnością skradną serca widzów na Broadwayu.
9: You would like a marmalade sandwich.
8: Miś na londyńskiej scenie wygląda jak żywy. Obsługują go dwie osoby, jedna ukryta w kudłatym kostiumie i druga poza sceną, kontrolująca głos i mimikę. Co istotne dla brytyjskich fanów niedźwiadka, przeprowadzka do Nowego Jorku nie będzie oznaczać pożegnania z Europą. Ten niezwykle popularny musical nadal będzie równolegle wystawiany na londyńskim West Endzie, gdzie od miesięcy przyciąga komplety widzów.
2: Może na koniec coś z mądrości misia Paddingtona. Mądry niedźwiedź zawsze trzyma w kapeluszu kanapkę z marmoladą na wypadek nagłego wypadku. Może to jakaś propozycja w porze kolacji.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Piątek, ostatnie notowanie pobliskie tej wiosny wypełnione.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: It is not that funny.
3: That's not.

0: jeśli opowiem ci mojemu, to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej płacie, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.
2: Witam się w

0: Wielki
1: wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM o 20, które przedstawia Bogdan Zalewski.
2: Zapraszam gorąco. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Obława na zabójcę z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Prawdopodobnie były policjant uśmiercił swojego teścia i ranił teściową. Schwytano bandytę, który napadł gdzieś na kantor w Łodzi. Duże straty po przejściu ulewy w powiecie gryfińskim na Pomorzu Zachodnim. Pilna informacja. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Taki komunikat wydała Kancelaria Polskiej Głowy Państwa. Powodem odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez niego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Mimo wyraźnych sygnałów z Polski, że ta decyzja jest bardzo źle odbierana w naszym kraju ze względu na ludobójstwo UPA dokonane na Polakach, ukraiński przywódca nie zdecydował się na zmianę swojego postanowienia. Poszukiwany jest mężczyzna, który zabił swojego teścia w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to prawdopodobnie były policjant. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdził nasz reporter. Jakub Rybski zdobył jeszcze więcej informacji. Dobry wieczór, Jakubie.
3: Dobry wieczór.
2: Jak doszło do tej zbrodni?
3: 49-latek pokłócił się ze swoją żoną, po czym wyszedł z domu i udał się do swoich teściów. Zaatakował ich nożem. Życia 80-letniego mężczyzny nie udało się uratować, a 76-letnią kobietę przetransportowano do szpitala.
4: Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.
3: Mówiła mi Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. W poszukiwania zaangażowani są też funkcjonariusze z Kielc. Z kolei na miejscu zbrodni pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
2: Zatrzymano sprawcę napadu na kantor w centrum Łodzi, ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Przypomnę, rano do łódzkiej placówki wparował mężczyzna, steroryzował pracownicę, zrabował równowartość ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach i uciekł. Jednak niedługo naciszył się łupem i wolnością. Poważne szkody wyrządziła ulewa, która po południu przeszła nad powiatem gryfińskim w zachodniopomorskim. Dowiedzieliśmy się od strażaków.
5: Statystyka na godzinę 19, jaką możemy przedstawić, to powalone 43 drzewa, 8 zalanych posesji, zerwana z dachówki oraz zalane przystanki 2. A także odnotowaliśmy 3 zerwane linie energetyczne.
2: Poinformował dziennikarza RMF FM starszy kapitan Przemysław Wiaderski z Gryfińskiej Straży Pożarnej. Strażacy mają pełne ręce roboty. Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność na trasie S8 w Łódzkiem. Między węzłami Podkonice i Rawa Mazowiecka Południe zdarzyły się dwa wypadki. Najpierw przewróciła się laweta i zablokowała lewy pas w stronę Warszawy, a następnie 100 metrów przed tym punktem na tej samej drodze zderzyły się dwa auto osobowe. Nikt nie ucierpiał. W miejscu kolizji zablokowany jest prawy pas ruch. Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Z powodu tych problemów po południu wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy Poznań-Berlin. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy. Koleje Wielkopolskie i Polregio, czyli regionalni przewoźnicy, prowadzili zastępczą komunikację autobusową.
6: Fakty RMF FM na deskach teatru.
2: Czerwiec w Gdańskim Teatrze Mostownia stoi pod znakiem premier. To finał wielu miesięcy intensywnych prób, ćwiczeń i artystycznych poszukiwań. Młodzi artyści przygotowali 49 premierowych spektakli. Co to oznacza dla teatralnej młodzieży?
7: Zdecydowanie ulgę, ale też pewnego rodzaju nostalgię, no bo jednak to już jest za nami, a tak długo na to czekaliśmy i tyle było przygotowań, tyle było wspólnych łez, wspólnych śmiechów, stresów, no a teraz już po wszystkim.
8: Będę na pewno tęskniła za wszystkimi i za zajęciami i za tym spektaklem.
9: Dużo pracy było w tym roku?
8: Bardzo dużo. Przychodziłyśmy, pani nam dawała różnego rodzaju etiudy, musieliśmy też ćwiczyć sceny, wiadomo, do spektaklu.
7: Miałyśmy rozgrzewki wokalne. Tych przygotowań było dużo, spotkań było dużo, no ale myślę, że to wszystko się opłaciło.
9: Teraz z różą w dłoni, po wszystkim.
7: Po wszystkim, z różą w dłoni, tak jak nasz tytuł spektaklu, czyli Czerwone Róże z Milesville. Koniec.
2: Nie ma róży bez kolców. Żeby tak pięknie rozkwitały talenty, trzeba pocierpieć podczas intensywnych aktorskich ćwiczeń i prób. Z aktorską młodzieżą w Gdańskim Teatrze Mostownia rozmawiał nasz młody reporter Stanisław Pawłowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Kibice już czekają. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ciąg dalszy mundialowego grania. Dzień na Mistrzostwach Świata rozpocznie spotkanie grupy D. Amerykanie zagrają w Seattle z Australią. To starcie zwycięzców z pierwszej kolejki. USA rozbiło Paragwaj, a kangury niespodziewanie pokonały Turcję. Trener piłkarski Robert Kolendowicz wyżej stawia jednak akcję gospodarzy turnieju.
11: Amerykanie, oni są tacy proaktywni, oni chcą z piłką dominować, a i szukają takich tych momentów do szybkiego ataku, co mi się bardzo podobało. Ale widziałem u nich też taką zbudowaną, bardzo mocną zespołową tożsamość przez trenera.
10: Pierwszy gwizdek o 21, a potem nocne granie. O północy Szkocja zmierzy się z Maroko, o 2:30 Brazylia z Haiti, a o 5 nad ranem Turcja z Paragwajem. Już tylko 10 minut dzieli nas natomiast od być może ostatniego finałowego meczu Basketligi. Tak się stanie, jeśli w spotkaniu numer 6 w Zielonej Górze Zastal przegra z Legią Warszawa, która w serii do 4 wygranych na razie prowadzi 3-2. Jeśli nie, to oczywiście gramy dalej. Bardzo tęskniłem za kadrą, przyznaje siatkarski reprezentant Polski Mikołaj Sawicki w RMF FM. Przyjmujący w ostatnich miesiącach przeżył prawdziwą gehennę. Został zawieszony za rzekome przyjęcie dopingu, ale okazało się, że laboratorium badające próbkę popełniło błąd. Po powrocie do gry w marcu zadzwonił do niego selekcjoner Nikola Grbicz.
12: Porozmawialiśmy tylko chwilkę. Narracja była taka, że mam wrócić po prostu do swojej formy, daje mi przestrzeń do potrenowania i też sygnał, że gdzieś tam w przyszłości nadal mogę być brany pod uwagę.
10: Rozmowę z Mikołajem Sawickim polecam na naszej stronie rmf24.pl. Drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach siatkarze rozpoczną w środę.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: I jest ten wyczekiwany piątkowy wieczór.
0: To jest stacja RMF w pracy.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Minsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym poinformuję was teraz w RMF FM o 21:00. Bogdan Zalewski.
2: Same pilne informacje. Szef ukraińskiej dyplomacji oburzony decyzją polskiego prezydenta. Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Załęckiemu. Nasz warszawski dziennikarz przytoczy najświeższe komentarze naszych polityków. Potem połączymy się z reporterem RMF FM w świętokrzyskiej Mierzawie. Trwa tam obława na zabójcę. Z Wielkopolski mamy aktualny raport burzowy, a w mistrzowskich faktach sportowych Mundial Stany Zjednoczone kontra Australia. Jest już reakcja Kijowa na wieczorną decyzję naszej głowy państwa. Pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki poinformował wieczorem, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiego. Komentarze w naszym kraju uzyskał warszawski dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
3: Dobry wieczór, jestem.
2: Jak nasi politycy oceniają to postanowienie?
3: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że jest to spodziewany ruch prezydenta Karola Nawrockiego.
4: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
3: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei politycy opozycji mówią wprost, to jedyna słuszna decyzja.
5: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich. W tym przypadku uważam, że pan prezydent absolutnie stanął na wysokości zadania.
3: Mówił mi Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości i dodał, że Wołodymyr Zełenski już od dłuższego czasu prowadzi wobec Polski politykę konfrontacyjną.
2: A teraz w wieczornych faktach policyjna obława, która trwa w miejscowości Mierzawa w powiecie Jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Jak informowaliśmy w faktach, 49-letni mężczyzna, według nieoficjalnych informacji były policjant, zabił swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. W Mierzawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, opisz, jak wyglądają te poszukiwania.
6: Jest bardzo dużo policyjnych radiowozów na ekspresowej siódemce na wysokości Jędrzejowej, właśnie Mierzawy. Funkcjonariusze sprawdzają, kto jest za kierownicą przejeżdżających samochodów. Ja też w ten sposób byłem sprawdzony kilka chwil temu. Są także policjanci na lokalnych drogach. Ja tutaj rozmawiam z mieszkańcami, którzy czekają na konkretne informacje i liczą, że te poszukiwania szybko się skończą.
7: Policja nic nie mówi, my też nie wiemy.
6: Pan tu obserwuje sytuację.
7: To trzeba żyć jakoś, nie?
6: Dużo policji?
7: Dużo. Niech robią swoje.
6: Na razie czekają państwo cierpliwie na efekty?
7: Tak.
6: Od policjantów dostałem informację, że 49-latek prawdopodobnie zaatakował swoich teściów ostrym narzędziem. Alarm dotyczy teraz wszystkich policjantów w tej części województwa świętokrzyskiego.
8: Burze w Polsce. W raporcie reporterów RMF FM.
2: Ponad 240 zgłoszeń odebrali już strażacy z Wielkopolski w związku z nawałnicą. Strażacy usuwają skutki burzy i silnych opadów. Raport z działań straży przygotował reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie jest teraz najwięcej pracy?
9: W powiatach kościańskim, nowotomyskim, międzychodzkim i grodziskim zgłoszenia dotyczą przede wszystkim zalanych piwnic i posesji, połamanych gałęzi, powalonych drzew i zabezpieczeniu miejsc, przez które przeszła nawałnica. Najpoważniejsze zgłoszenie wpłynęło z Leszna, gdzie drzewo przygniotło nastolatka, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
10: Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego, który udzielił stosownej pomocy medycznej. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
9: W związku z dużą liczbą zgłoszeń strażacy z innych powiatów jadą do akcji w miejsca, gdzie skutki burzy są poważne.
2: Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z burzami. Głównie usuwali połamane konary i drzewa powalone przez wiatr. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. W Gościmiu Drezdeneckim drzewo upadło na przyczepę kampingową. Był w niej starszy mężczyzna, ale skończyło się na zatrapaniach. Trzymamy rękę na pulsie, śledzimy na bieżąco sygnały o nagłym załamaniu pogody. Słuchajcie kolejnych naszych wieczornych doniesień.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
1: Seattle spotkanie mundialowej grupy D. Stany Zjednoczone kontra Australia i po kilku minutach wciąż mamy 0-0. Jedni i drudzy wygrali w pierwszej serii gier odpowiednio z Paragwajem i Turcją, które zmierzą się nad ranem w Santa Clara w Kalifornii. Szczególnie negatywnie zaskoczyli Turcy, którzy byli typowani do roli czarnego konia turnieju. Drużyna nie może się doczekać powrotu na boisko. Czuli presję, powtórzę, to są ludzie, a nie roboty. Poczuli ogromną presję i zareagowali trochę przesadnie, ale jestem pewien, że teraz sobie z nią poradzą.
7: Io sono confidente.
1: Zapowiada trener Turków Vincenzo Montella. W nocy także spotkanie grupy C, Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti. Tymczasem Algieria po porażce z Argentyną odwołała się do FIFA w sprawie potencjalnej czerwonej kartki dla Leo Messiego. Prowadzący spotkanie Szymon Marciniak nie wyrzucił gwiazdy Albiceleste z boiska, choć według wielu ekspertów za ostre wejście w nogi rywala kartka mu się należała. Argentyna wygrała 3-0, a Messi zaliczył hat-tricka. Radom jak Radom, wygląda na to, że znów jest bez trenera. Bruno Baltazar przekazał w mediach społecznościowych, że odchodzi z klubu po ledwie kilku miesiącach pracy. Radomiak na razie nie potwierdza tej informacji. Baltazar był w ubiegłym sezonie czwartym trenerem klubu z Radomia. Na koniec zaglądamy do Zielonej Góry, gdzie trwa szóste spotkanie finałowe Basket Ligi. Zastal podejmuje Legię Warszawa. Po dwóch kwartach, teraz mają przerwę, Zastal prowadzi 35-30. Legia, jeśli dzisiaj wygra, zostanie mistrzem Polski, jeśli nie. O losach tytułu zdecyduje siódme spotkanie w Warszawie.

0: Przedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Top30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Ta ważna od 10 do 28 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: 24. Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zanewski,
4: Marcin Jędrych
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zwykle ważne fakty przedstawi je Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór, bardzo dynamiczny ten wieczór. UPA odpowiada za ludobójstwo dokonane na Polakach. Ofiar naszych przodków nie można zdradzić milczeniem. Prezydent Nawrocki uzasadnia odebranie orderu Zełenskiemu. Medyczno-polityczny skandal w Warszawie zatacza coraz szersze kręgi. Na cenzurowanym jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Połączymy się ponownie z Mierzawą w Świętokrzyskiem. Nasz reporter ma nowe wieści o policyjnej obławie. USA kontra Australia na mundialu. W mistrzowskich faktach sportowych. Kancelaria prezydenta Ukrainy oświadczyła, że nie komentuje wieczornej decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Do tej pory po stronie ukraińskiej na postanowienie głowy naszego państwa zareagował minister spraw zagranicznych w Kijowie. Zyska na tym jedynie Rosja, oświadczył Andrzej Sybicha, który zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiedział się też deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki, który uważa, że odebranie orderu Zełenskiemu pokazuje stosunek Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy. Przypomnijmy zatem, jak polski przywódca uargumentował swoją decyzję. Powodem odebrania najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez przywódcę Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. W studiu w Warszawie jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
3: Dobry wieczór, jestem.
2: Przytocz słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Jak brzmi to uzasadnienie?
3: Prezydent przypomniał, że UPA jest odpowiedzialna za bestialskie zbrodnie dokonane na ludności polskiej, a w czasach II wojny światowej ukraińska armia powstańcza zamordowała co najmniej 100 tysięcy osób, co Polska wielokrotnie podkreślała w rozmowach z Kijowem. Dlatego nie do zaakceptowania jest fakt, że dziś część ukraińskich żołnierzy będzie służyć właśnie pod sztandarem UPA. Karol Nawrocki stwierdził również, że jeśli Ukraina chce dziś wstąpić do struktur europejskich, powinna zmierzyć się z trudnymi kartami własnej historii.
4: Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli.
3: Jednocześnie prezydent zaznaczył, że jego decyzja nie jest przeciwko Ukrainie, a Polska nadal będzie wspierać ten kraj w wojnie z Rosją.
2: Prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już od połowy ubiegłego roku wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu południowym. Dziś została odwołana rada nadzorcza placówki. Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że ordynator oddziału chirurgii warszawskiego szpitala południowego miał alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go poprosić o informacje na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi stolicy informacje miały mówić o tym, że lekarz i jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji, zarządza szpitalnym oddziałem ratunkowym, a także wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. We wrześniu ubiegłego roku ordynator został zwolniony. Stołeczny ratusz zaznaczył, że oficjalnie do urzędu nie wpłynęło pismo od byłego ordynatora, a prezydent Rafał Trzaskowski dodał, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Według doniesień portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki w saloniku dla VIP-ów. Nawet do rana mogą potrwać policyjne poszukiwania sprawcy morderstwa w miejscowości Mierzawa, niedaleko Jędrzejowa, w województwie świętokrzyskim. Jak informowaliśmy w faktach, 49-letni mężczyzna ranił ostrym narzędziem swoich teściów. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Sprawca uciekł z miejsca morderstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to były policjant. Na miejscu w Mierzawie cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co teraz tam się dzieje?
5: Są policjanci, którzy z jednej strony sprawdzają każdy przejeżdżający tutaj samochód, zaglądają do środka, do bagażników. Policyjne radiowozy parkują też przed domami niektórych mieszkańców. To zwraca uwagę kierowców w okolicy.
6: Byłem po drodze, jechałem i zobaczyłem z górki, że jest pełno policji na sygnałach. Patrzę, że było dużo policji ubranych w kamizelki już.
5: To jest spokojna miejscowość, Mierzawa.
6: Nic się tutaj nie działo, takie te okolice są spokojne.
5: Dzisiaj dużo policji, coś jeszcze zwraca uwagę?
6: To, że jest blisko głównej drogi S7.
5: Te akcje policji dobrze widać właśnie z trasy S7 na wysokości Jędrzejowa. Ja też tędy przed chwilą przejechałem samochodem. Na pewno ponad 20 policyjnych radiowozów na sygnale jest teraz wzdłuż trasy, a obok ustawiają się grupy mieszkańców okolicy.
2: Bardzo dziękujemy, Michale. Trzymamy rękę na pulsie. Nasi dziennikarze zbierają informacje na ten temat. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Kibice, zanieńcie się w słuch. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Oczywiście mundial na początek. Grupa D. Amerykanie prowadzą po pierwszej połowie z Australią już 2-0. Po samobójczym golu Camerona Bergesa i trafieniu Alexa Freemana. Później do boju rusza grupa C. O północy Szkoci i Maroko. O trzeciej spotkanie Brazylii z Haiti. Brazylii, która po remisie w pierwszym meczu, delikatnie mówiąc, jest nie w sosie. Na czele zresztą z trenerem Carlo Ancelotti. Muszę udźwignąć presję. Mam doświadczenie, żeby sobie z nią poradzić. Wynik meczu z Marokiem nie był dobry. Mam pewne zastrzeżenia do drużyny, ale musimy udzielić pozytywnej odpowiedzi, bo to był pierwszy mecz, a jak to mówią, mistrzostw świata nie wygrywa się pierwszym meczem. O 5 nad ranem uzupełniająco Turcja kontra Paragwaj. To już końcówka 6 meczu finałowego w basket lidze. Ostatnie sekundy, zastał Zielona Góra prowadzi 73-72 z Legią Warszawa. Jutro we Wrocławiu kolejna runda żużlowego Grand Prix. Tamtejszy stadion olimpijski po przebudowie gwarantuje atrakcyjne widowiska, ale jak mówi jeden z naszych żużlowców, Patryk Dudek, trudno się do niego przygotować.
10: Często w takich zawodach indywidualnych tor się mega różni od tego, jak jest przygotowany na normalny mecz ligowy. Ja zresztą sam wiem, jak jest runda Grand Prix w Toruniu i wiem, jak jest na lidze przełożony w Toruniu i jest zawsze inaczej.
9: Na czele klasyfikacji generalnej cyklu jest Brady Kurtz, a po piętach depczą mu Bartosz Zmarzlik i Jack Holder. Początek Grand Prix we Wrocławiu jutro o 19:00.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: To co, teraz pogoda na sobotę, dobra?
1: Włącz mi tutaj, proszę.
11: No,
1: wolałbym, żeby ten ekran był czarno-biały, wtedy tych czerwonych liczb nie byłoby widać.
11: 35 stopni w okolicach Zielonej Góry.
1: Jak gorąco.
11: No chyba, że mówimy o wschodzie kraju, to tam 25-29 maksymalnie, też nieźle. Może nawet lepiej niż na zachodzie, bo też na zachodzie kraju pojawią się burze, miejscami gwałtowne i z gradem. Uważajcie na siebie. Zresztą ten wieczór też do najchłodniejszych nie należy, widzimy to.
0: To jest stacja RMF w pracy.

sprawy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowe wydanie faktów przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór, zachęcam do słuchania. Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może i Polska na pewno na to nie pozwoli. Prezydent Nawrocki o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy. Oprócz uzasadnienia przytoczymy reakcję polityków, w tym premiera Donalda Tuska. W faktach także, co dalej ze stałą amerykańską bazą w Polsce. Politycy opozycji uważają, że prezydent Karol Nawrocki podjął słuszną decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z kolei politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę na negatywne konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników, a linia frontu przebiega gdzie indziej. Przypomnijmy, wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
3: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu, tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Faktem jest, że ofiarami byli mieszkańcy wsi i miasteczek, całe rodziny, kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie byli żołnierzami na polu bitwy, byli bezbronnymi cywilami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
2: Zdaniem prezydenta droga Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga m.in. gotowości do uczciwego zmierzenia się z trudnymi kartami własnej historii. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie reakcję na decyzję Karola Nawrockiego i w Polsce, i na Ukrainie. Premier Donald Tusk zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostałyby one wypracowane bez udziału naszego kraju. Unijni przywódcy dyskutowali o tym, kto miałby reprezentować Europę w ewentualnych negocjacjach pokojowych. Kontekstem tej brukselskiej debaty było nawiązanie przez gabinet szefa Rady Europejskiej Antonio Costy dyplomatycznych kanałów komunikacyjnych z Rosją. Te dyskusje i reakcje polskiego premiera śledziła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Co oznacza to podkreślanie roli Polski przez Donalda Tuska?
4: Tusk odrzucił więc decyzje, które zapadałyby w grupie E3, czyli największych krajów, do których należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Polski premier wskazywał,
5: że jeśli ktoś chce reprezentować Unię Europejską, a więc całą 27, to od tego jest przewodniczący Rady Europejskiej.
4: Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał na konferencji prasowej, że format E3 powstał na wyraźne życzenie Ukrainy i ma swoją logikę, bo kraje te chcą gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy.
2: Przeczytajcie więcej o tych sporach w artykule naszej brukselskiej dziennikarki na stronie rmf24.pl. Tytuł: Unia Europejska podzielona. Kto ma rozmawiać z Rosją? Tusk kontra Merz i Macron. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski wyjaśni, co w praktyce oznacza kolejny etap negocjacji w sprawie bazy USA w naszym kraju.
6: Chodzi o wypracowanie szczegółów dotyczących m.in. lokalizacji żołnierzy w naszym kraju. A to, jak zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, z pewnością potrwa.
7: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowlanych i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
6: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznacza, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu.
8: Dobrze, że jest ten kierunek obrany na stałą bazę, no ale tutaj rząd by musiał wyasygnować naprawdę porządne środki. Czy budżet na to stać, patrząc na doniesienia NIK-u, patrząc na to, że Polacy, 100 tysięcy Polaków straciło pracę, no to jest dosyć wątpliwe. Chciałbym, żeby tak się stało, bo pan prezydent tak chce, bo to jest w interesie nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy barwy.
6: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
2: Nakrycie głowy, butelka zimnej wody i krem do opalania to obowiązkowy asortyment dla każdego, kto wybiera się w ten weekend na świeże powietrze. Meteorolodzy zapowiadają upały. Na zachodzie Polski obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Dlatego część nauczycieli zdecydowała opuścić szkolne mury i zabrać klasę na plażę. Na przykład błękitną lagunę w podwrocławskich Siechnicach.
9: Fajnie tutaj jest?
10: Bardzo fajnie, naprawdę już jestem cała mokra. A jestem, nie mam stroju kąpielowego.
9: A, czyli przyszłaś nieprzygotowana, ale to przynosi chyba trochę ulgę. Taka zimna, mokra koszulka, co?
10: No fajnie było, no tak.
11: Bawimy się w chlapanie się i robimy wycieczki na barana do bojek.
9: Mamy piękne słońce, to ma być upalny weekend. Jakie masz plany? Co będziesz robiła?
10: Lody.
2: Usłyszała Martyna Czerwińska. Lody do ochłody? Czemu nie? Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Prognozy na niedzielę są nieubłagane dla wschodu kraju, bo tamten...
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz na RMF FM. oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Bogdan Zalewski.
2: Kładam się ponownie i zapraszam.
3: Ukraińcy nie zmienili swego stanowiska, mimo sygnałów wysłanych z Polski. Prezydent Nawrocki tłumaczy powód odebrania orderu Zełenskiemu. Premier Tusk w reakcji pisze o radości Putina z napięć na linii Kijów-Warszawa. Mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem usłyszał zarzut zabójstwa rosyjskiego artysty prowokatora w Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje na to, że polska aktywistka w Ekwadorze nie popełniła samobójstwa. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. Tak premier Donald Tusk na platformie X skomentował wieczorną decyzję polskiego prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Władimira Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu odznaczenia przywódcy Ukrainy.
4: Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji i dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie. Historia nie powinna być przeszkodą dla przyszłości. Dobra przyszłość może jednak zostać zbudowana wyłącznie na prawdzie. Polska wielokrotnie pokazywała, że potrafi kształtować przyszłość ponad ciężarem przeszłości, ale nigdy kosztem pamięci.
3: Decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA Karol Nawrocki ocenił jako oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą, biorąc pod uwagę m.in. pomoc Polski w walce z Rosją czy opiekę nad ukraińskimi obywatelami w Polsce. Głowa naszego państwa przytoczyła historyczne fakty świadczące o tym, że ukraińska powstańcza armia dokonała ludobójstwa na bezbronnych polskich cywilach. Szeroko o decyzji polskiego prezydenta oraz reakcjach w naszym kraju i komentarzach na Ukrainie piszemy na rmf24.pl. Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, poinformowała prokuratura krajowa. Elnur A. jest podejrzany o to, że 15 czerwca zabił obywatela Federacji Rosyjskiej, artysty, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrypiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę, Ramzana Kadyrowa czy Władimira Zełenskiego. Naprawdę nazywał się Robert Kozówkow. Elnura R., sprawcę ulicznej egzekucji, policja zatrzymała w czwartek rano w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec tego 36-letniego mężczyzny posługującego się gruzińskim paszportem aresztu na 3 miesiące. Rany na ciele Moniki Silwy Koniuszek, polskiej aktywistki w Ekwadorze, nie wskazują na samobójstwo, podał dziennik Expresso, cytując członka organizacji praw człowieka Obserwatora Śledztwa. Była to gwałtowna śmierć, co potwierdził protokół z autopsji, przekazał Fernando Bastias. Wykryto ślad po uderzeniu w głowę, bruzdę na szyi, a także krew w innym pomieszczeniu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Polka zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz w Ekwadorze, a 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Nie tylko do Polski dotarła fala upałów. Z powodu skwaru we Francji odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez kulturalnych i sportowych. Nie kursuje też część pociągów. Gorące, nomen omen, wieści z Paryża przekaże Marek Gładysz.
5: W wielu miastach odwołano uliczne koncerty zaplanowane w ramach niedzielnego święta muzyki. W Paryżu anulowano też maraton, który miał się odbyć tego dnia na ulicach miasta. Temperatura we francuskiej stolicy sięgnąć może bowiem aż 42 stopni Celsjusza w cieniu, a w niektórych regionach kraju aż 405 stopni. Na niektórych trasach kursuje tylko połowa pociągów. Eksperci tłumaczą, że chodzi o składy starszego typu, które nie są przystosowane do skrajnych upałów. Nagła fala rekordowych upałów w czerwcu bardzo nas zaskoczyła. Od samego rana jestem ciągle spocony. Skarży mi się zmęczony słonecznym żarem paryżanin.
3: 7 poty wylewali na murawie Amerykanie i Australijczycy. Na zakończenie podam wynik meczu na mundialu. Stany Zjednoczone wygrały z Australią 2-0 w spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w Seattle. Współgospodarze mistrzostw odnieśli drugie zwycięstwo. Gospodarzem nocnych faktów będzie mój redakcyjny kolega. Za godzinę przywita się z wami Mateusz Bożek. Ja już nisko się kłaniam. Bogdan Zalewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wersja.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Będą regularne raporty o zarobkach pracowników służby zdrowia. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Mamy też ważne informacje dla kierowców z autostrady A18 na Dolnym Śląsku. Jedni poprawiają oceny, inni zakończą rok występami na scenie. W faktach na koniec o tym, jak młodzi artyści w Gdańsku będą podsumowywać sezon. Regularne raporty na temat zarobków pracowników ochrony zdrowia przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, dowiedział się nasz reporter. Taki ma być efekt uchwalonej dzisiaj w Sejmie ustawy, która pozwoli zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Jakie informacje mają się pojawiać w tych raportach? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Na przykład, jaki odsetek lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 50, a jaki więcej niż 100 tysięcy złotych? Tak tłumaczy mi to rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hoszcz-Cendrowska i zapewnia, że nie chodzi o indywidualne rozliczenia, tylko o pomysły, jak usprawnić system ochrony zdrowia.
3: To chodzi absolutnie o makroobraz. Na pewno będą spotkania ze środowiskiem medycznym, z właścicielami szpitali, z samorządowcami. Te konsultacje muszą być szerokie, ale nie na temat tej ustawy dotyczącej PESEL-u, ale na temat dalszych kroków, które będą podejmowane na podstawie tych analiz.
2: Żeby jednak te analizy były możliwe, ustawę musi najpierw w przyszłym tygodniu zaakceptować Senat, a potem musi podpisać prezydent.
1: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w przyszłym tygodniu uda się w podróż na Bliski Wschód. Jak podaje portal Axios, odwiedzi Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Według agencji Rubio ma również wziąć udział w szczycie ministrów spraw zagranicznych Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Podróż sekretarza stanu USA odbędzie się po tym, jak prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali memorandum w sprawie zakończenia wojny. Donald Trump ostrzegł dziś, że jeśli Teheran nie zawrze ostatecznej umowy w ciągu 60 dni, to poniesie poważne konsekwencje. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A18 w Luboszowie na Dolnym Śląsku. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest tam zablokowany po zderzeniu ciężarówki z busem. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 13 tysięcy pracowników będzie potrzebnych przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dziś wiadomo już, gdzie mogliby zamieszkać. Raport przygotowany dla polskich elektrowni jądrowych przez Agencję Rozwoju Pomorza wskazuje około 9 tysięcy miejsc noclegowych w regionie. O jakie miejsca chodzi? Szczegóły zna reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Największy potencjał ma Łeba, potem Wejherowo, Lęborg, Puckę, Władysławowo i mniejsze miejscowości położone najbliżej przyszłej elektrowni. To głównie pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe i obiekty, które dziś żyją z turystyki. Autorzy raportu sprawdzali, czy ich właściciele byliby gotowi przyjmować pracowników budowy przez cały rok, a nie tylko w sezonie. Ważne jest również dostosowanie się do wymagań inwestora.
5: Mówimy na pewno o maksymalnie dwuosobowych pokojach z łazienką, więc ten standard turystyczny w pewnym sensie odbiega troszeczkę, tak, od tego zakwaterowania pracowniczego na lata.
4: Mówił Tomasz Grabowski, współautor raportu. Sama baza turystyczna nie wystarczy, dlatego raport zakłada także budowę specjalnych osiedli modułowych. Pierwszy większy napływ pracowników związanych z budową elektrowni spodziewany jest w 2028 roku.
6: Mundial w faktach RMF FM.
1: W amerykańskim Foxborough pojedynek w grupie C Szkocja mierzy się z Marokiem. Po pierwszej połowie spotkania 1-0 dla drużyny z Afryki Północnej. Gol padł już w drugiej minucie. Strzelcem pomocnik drużyny Maroka Ismaili Salibari. Końcówka roku szkolnego to nie tylko świadectwa i oceny, ale także czas podsumowań na scenie. W Gdańskim Teatrze Mostownia młodzi artyści postanowili zamknąć sezon aż 49 premierami i wernisażami.
7: To ma być taki czas radości, trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas. Te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć, wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
8: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
9: Premiera jest po prostu pokazem, czego się nauczyliśmy w tym roku, co potrafimy.
10: Tej pracy naszej, którą włożyliśmy w to.
9: Jest tam lekki stresik, wiadomo, zawsze może coś nie pójść, ale to jest teatr.
1: Na pewno będzie dobrze, a my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o drugiej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 w Gdyni. Utrudnienia także na autostradzie A2 w Łódzkiem. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców, później o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Minister Obrony Narodowej mówi o kolejnym kroku w tej sprawie, a na koniec zajrzymy na boiska tegorocznych Mistrzostw Świata. Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch osobówek na S7 na odcinku Gdynia-Port, Gdynia-Chważno. Dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska są tam zablokowane. Kierowcy, musicie uważać także na autostradzie A2 w Woli Szydłowieckiej w Łódzkiem. To odcinek Skierniewice-Wiskitki. Tam również zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce. Poinformował o tym wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznacza, że wypracowanie szczegółów dotyczących stałej bazy USA w naszym kraju z pewnością potrwa.
2: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowla,